Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa

brak. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie

0: Na dzień dobry w RMF Max śpiewa Zalia, Tylko kochaj mnie. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i zanim dostarczymy wam najnowszy odcinek benzyniaków, to sprawdźcie część historii, którą graliśmy dla was wczoraj.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
0: FK Flotówka,
2: Edek Elektryk,
3: Don Dieselo. Ale ze szwagrem tankowaliśmy w weekend, kudy.
0: A ja dzisiaj do pełna poproszę.
3: A skąd szefowa na to pieniążki ma?
0: Firma za mnie płaci, poza tym mój mąż jest elektrykiem.
2: Ja jestem elektrykiem i jedyne, co mnie interesuje na stacji, to żeby hot dog i kawa były ciepłe.
3: A ty, elektryk, a do Chorwacji to dojedziesz?
2: Dojadę na spokojnie. Muszę się tylko 12 razy zatrzymać, ale dojadę.

0: A, tak jest! To jest właśnie ta energia i płynie z takich hitów jak ten Ketsa i Animal w RMF Max.
1: To dzięki wam mamy właśnie tyle energii, to teraz od was potrzebujemy głosówek. Nagraj nam głosówkę, wariacie. Jaka praca nie śpi?
2: Wiemy, że myślisz teraz, a nagrać, nie nagrać? Nagrać, oczywiście, że nagrać. Bierzesz telefon, nagrywasz się, zwłaszcza jeśli nigdy tego jeszcze nie robiłeś, nie robiłaś. Czekamy na ciebie w RMF Max.
0: Jaka praca nie śpi? Poznajmy się wszyscy na antenie.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na naszego Instagrama. Wpisujesz RMF Max. To jest bardzo proste. Wysyłasz nam głosówkę i się słyszysz na antenie.
2: Czekamy.

0: Sparaliżował warszawską kolej. Na torach Warszawy Centralnej położył się dorodny łoś. No, trzeba było wstrzymać ruch pociągów, a więcej w tym temacie wie nasz reporter.
1: Zgłoszenie o dzikim zwierzęciu spacerującym po peronie policja otrzymała po 19. Na miejsce wezwano weterynarza oraz łowczego. Łoś, którego żartobliwie kolejarze nazwali Emil, zablokował przejazd na ponad 80 minut. Przewoźnicy musieli wprowadzić wzajemne honorowanie biletów. Zwierzę zostało uśpione i wywiezione do lasu. RMF Max Warszawa, Przemek Mzyk.
0: Wolontariat to super opcja, przekonują eksperci z Warszawy. Warto się zaangażować w jakieś działania.
2: Wolontariat jest taki, gdzie my dajemy nasze kompetencje, nasz czas komuś innemu. I zasadą jest to, że ta osoba na tym się nie wzbogaca, więc nie ma wolontariatu w działalności gospodarczej.
3: Co pan radzi osobie, która szuka wolontariatu dla siebie, rozgląda się, gdzie tego szukać?
2: Po pierwsze, należy zastanowić się, co mnie interesuje, co mnie w jakiś sposób boli. Niektórzy sprawdzą się w pracy z zwierzętami, jeszcze inni mają taką potrzebę czy zdolność pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
3: Czy to musi być coś zupełnie innego niż nasze zajęcia zawodowe? Czy może być trochę pokrewne?
2: Może być, ale nie musi. Czasami ktoś ma zawód i myśli sobie, a jak bym się sprawdził w czymś zupełnie innym?
0: Opisuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Poznaliśmy warszawskie drzewo roku. W plebiscycie zwyciężyła faleniska sosna. To jeden z symboli dzielnicy Wawer. Pochylającemu się nad jezdnią drzewu wcześniej groziła wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka. Jednak sosnę udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody.
4: No i siemano ekipa, są już 3 minuty po godzinie 6. Wy od razu odpalacie, jest dobry humor, śpiewacie sobie. Jedziecie ze wstawaj, nie udawaj do pracy, to jest RMF Max, Maxa, to już jest Milki.

0: I to są właśnie te poranne hity, które sprawiają, że rąka ze szczoteczką szybciej lata po zębach.
1: Na pewno.
0: Karola. W ogóle ja powiedziałem rano, że to jest rąka, ale dobra, nieważne.
2: Dobra, siemano ekipa, super, że jesteście z nami, słuchacie RMF Max. No i wiadomo, poznajmy się wszyscy, pytaliśmy was, jaka praca nie śpi. No i piona dla wszystkich, no.
3: My kierowcy autobusów nie śpimy. Dla nas godzina 6, to już jest środek dnia. Pozdrawiam z Tomaszowa Mazowieckiego.
2: I feel you, bro, przytrawa do serduszka. Troszkę jednak śpimy w środku.
0: Troszkę tam jeszcze piasek w oczach jest.
4: Niski konserwator, powierzchni płaskich, 4:00 pobudka i już od godziny w pracy.
2: No i szacunek, jak to się mówi, pozamiatane.
0: Pozamiatane, no.
5: Witam wszystkich. Nieśmiertelna kurierka nigdy nie śpi. Ciężki transport idzie nocą.
0: No, to są kurierskie opowieści.
6: Pamiętaj, RMF Max.
2: Też duży szacun i to są oczywiście bajki tysiąca i jednej paczki.
0: No, tylko wariacie tam nie rzucaj za bardzo do magazynie, nie? Bo potem dojdzie nam w częściach, w puzzlach. Michiko, 10 po 6 w RMF Max.
2: Oni wiedzą.

0: Ta poranna playlista śmiga to Eli Oaks i kawałek Reasons na 17 minut po godzinie 6.
1: No i słuchajcie, okazuje się, że Polacy już nie dymią, albo mówiąc w skrócie, po prostu nie palą. No,
2: nie kopcimy?
1: Super. Tak, przestaliśmy, bo tak najogólniej rzecz biorąc, spadł ten czynnik osób palących z 31% do 17%, czyli bardzo ciekawie.
0: Super, super, no, że w ogóle już mieli palić.
1: Tak? Tak? Czemu tak, tak się
0: zdrowe,
1: czemu
0: zdrowe, tak się
2: stało? Nie wiem, no teraz po prostu trzeba już śmierdzieć czymś innym, żeby być fajnym, nie wiem, AI-em na przykład, hulajnogą elektryczną.
0: Tak, poza tym już się nie buduje garaże i nie ma za co wychodzić, nie, na przerwach.
2: Poza tym umówmy się, teraz to się kryjemy nie z fajką, tylko z telefonem na przerwach.
1: No tak. Reklama.
3: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Pam, maszerujemy do pracy o 6:30, to minęli w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wszędzie w Polsce pato deweloperka, a w Gdańsku po prostu deweloperka. Aha. Okazuje się, że w końcu powstanie. Powstanie jeden z najwyższych budynków w mieście i to będzie wieżowiec, który będzie mieć prawie 100 metrów. Wow. 26 pięter. No to jest wow, naprawdę.
4: 100 metrów, no to ja już widzę, jak dostawcy jedzenia i kurierzy sobie powtarzają tak, żeby nie zapomnieli o windzie. Ewentualnie, żeby nie zapomnieli o zapasowej windzie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: I o windzie.
3: I jeszcze jakby windę mogli dodać,
4: żeby nie zabrakło.
0: Drin, drin, drin. Dzień dobry, tu kurier. A, winda nam dzisiaj nie działa.
4: O, nie.
0: Ta zapasowa też nie?

0: Ale buja od tych morskich numerów w RMF Max. A to dlatego, że jesteście na najlepszych falach. 20 minut do godziny 7.
1: Ostry żart od samego rana w RMF Max.
0: A jak? Ale do tego jeszcze oczywiście wasze ulubione zabawy, które też wam serwujemy od samego rana, żebyście się pobudzili, żebyście wstali na równe nogi.
2: Gdzie są moje klucze?
0: No i właśnie.
2: Gdzie są klucze?
1: To jest ta zabawa. Pytanie.
0: Teraz słuchajcie, przysłuchajcie się, ja wam ściszamy muzykę. Gdzie zostały ukryte klucze?
1: Brzmi intrygująco, słuchajcie.
2: No i czekamy na po prostu na wasze... Nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma, absolutnie.
2: Wymyślamy absolutnie wszystko, co wam się... Kto odkryje? Kto zgadnie? Kto zaproponuje coś
1: Messenger
2: szalonego?
1: Messenger RMF Max, Instagram RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Gdzie są moje klucze? Tak nazywa się ta zabawa i to jest pytanie. Gdzie Matełko schował dzisiaj klucze? Dajcie znać głosówką na Messengerze albo na Instagramie RMF Max.
0: Pamiętajcie, nie ma złych odpowiedzi.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: ale to jest dobry numer. Sean Paul o poranku brzmi najlepiej w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Za to o poranku często szukamy kluczy i właśnie w tej zabawie się teraz wszyscy całą ekipą RMF Max spotykamy. Piszecie na Instagramie, gdzie Mateuko ukrył klucze, gdzie on je schował, gdzie ten wariat to wszystko ma.
3: To tylko jeszcze szybka prezentacja, natomiast wasze propozycje.
2: Teraz na przykład mamy taką propozycję.
4: Klucze Mateuko schował do tajemniczego pojemnika na cukierki, kiedy pałaszował je w nocy.
3: A czemu miałby być pusty mój pojemnik na cukierki? Żeby byłoby słuchać cukierki, hej.
2: Dokładnie, przecież on jest cały pełny, nie?
3: Insynuacje.
5: Klucze są w ręku, ja tak najczęściej mam.
0: W ręku, no wiadomo.
3: Lepsze klucze w ręku niż dom w kredycie, no.
2: Jak to tam coś takiego zawsze to się mówiło, nie?
6: Najciemniej pod latarnią, to może schował klucze w fotelu za plecami.
3: Nie no, gdzie ty masz latarnię w fotelu, no?
2: Ludzie kochani, no.
3: Ale...
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Oczywiście ale... wszystkie wasze odpowiedzi były najlepsze, kreatywne i mega nas rozbawiły, a klucze schowaliśmy
2: w doniczce
3: z kwiatkiem sztucznym. Także wyjaśnione.

0: od samego rana gramy wam najlepsze węgiery po to, żebyście byli pobudzeni, ale tak samo dorzucamy wam najważniejsze informacje.
1: Postaramy się też dorzucić dużo, dużo słońca w prognozie pogody, a to wszystko punktualnie o godzinie 7, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje na świecie potem, jak tuż się obudziliście, zostańcie koniecznie z RMF Max.
0: Mateuszko, ile zostało do 7?
2: Wszystko, jak chcecie wiedzieć, to w ogóle z nami zostańcie. Zostało 5 minut do 7. Max.
0: Ten to jak policzy.
3: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
4: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
3: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
4: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na Maxa.
11: Warszawa 95 i 8 FM.
13: Jest 6.59, dosłownie mi 7 będzie za kilka sekund. A z nami już jest Kinga Nyga. Cześć Kinga.
14: Dzień dobry. Jesteśmy z wami od wczesnego poranka, ale nie śpi też Etna i utrudnia nieco życie pasażerom linii lotniczych. Do godziny 10 wstrzymano przyloty i odloty z lotniska w Katanii. Status lotu warto na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej lub w aplikacji przewoźnika, tak radzi polskie MSZ. 9 zł za diesla, 8 zł za benzynę. Wniosek jest jeden. Przy dystrybutorach tanio już było. Czy są szanse na obniżki?
15: No to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą

0: wchodzących trendów. Co jeszcze będzie modne?
1: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
0: A podpowiadała stylistka Marta Zalega.

0: Sport. Zaczynam od piłkarskiej ekstraklasy. Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Radomiakiem Radom 2-0. Autorem pierwszego golu był Hiszpan Hugo Vallejo.
1: Vallejo 1-0!
0: A drugi gol padł z karnego.
1: Jak obła Bojko 2-0!
0: Czwarte zwycięstwo niebiesko-czerwonych z rzędu pozwoliło na zajęcie piątego miejsca w tabeli. Radomiak pikuje w kierunku strefy spadkowej. Mamy najnowszy ranking tenisistek. Otwiera go Jelena Rybakina, która wygrała zakończony w weekend wielkoszlemowy US Open. Iga Świątek 9. Nowy prezes PKOL-u wybrany został nim Marian Kmita. Obowiązki na tym stanowisku ma pełnić do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Do tego tematu jeszcze wrócimy za godzinę.
2: Ciągnie.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Kci w pogodzie lubimy. Wtorek niemal w całej Polsce pogodny. Najwięcej słońca dzisiaj na zachodzie kraju. Tutaj też najcieplej. W Lubuskiem termometry wskażą 25 stopni. No ale na pozostałym obszarze też przyjemnie. 20 stopni Gdańsk, 21 Warszawa, 22 Kraków. Więcej chmur, słabe opady tylko na północnym wschodzie, ale i tu będą się pojawiać przejaśnienia. No będzie można dzisiaj poczuć powiew lata w powietrzu.
4: No czyli do kawy dzisiaj zamiast cynamonki? To lody chyba.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Powiedział lody, cynamonki, czekajcie, bo...
0: Lody, cynamonki.
5: Warto się otrząsnąć z tego.
4: Wymarzone śniadanie. Macie to w RMF Max, gramy dla was hity na maksa. Też brzmią pysznie. Ring my bell i age to na 3 minuty, już 4. Po godzinie 7.00.

0: No i co, i robi dobry nastrój od samego rana. Katy Perry w RMF Max, 10 minut po godzinie 7 i takie informacje od samego rana, słuchajcie.
1: Można dzisiaj wygrać 1000 zł za odebranie telefonu.
2: Jak?
1: Ale można jeszcze zgarnąć 15 tysięcy złotych.
2: Dobrze, że pytasz jak? Wytłumacz mi, proszę, Filip.
1: Bo to jest bardzo proste. Zgłaszasz się SMS-em z hasłem Max na numer 732703-69.
2: Aha.
1: Jednego takiego SMS-a wysyłasz i już Aha. jesteś w grze o 15 tysięcy złotych nawet.
2: No. O, rany, to brzmi jak super pomysł na to, jak zgarnąć kupę hajsu.
1: Bo to jest jedno pytanie zasadnicze o poranku. Aha. Bierzesz dużo, Aha. czy bierzesz jeszcze więcej? 1000 zł za odebranie telefonów. No ludzie, no gdzie tak macie?
0: Szef ci tak da?
1: Absolutnie.
0: No właśnie, a RMF Max tak. 7327, tutaj ślesz hasło Max.
3: Chciałbym dużo, no.

0: Swedish House Mafia powoli, ale gra razem z nami w RMF Max. 20 minut po godzinie 7. Kto w drodze do pracy, kto w drodze po na przykład bułkę na drugie śniadanie. Teraz uwaga, słucha, bo będzie o jedzeniu.
1: No wow. Dlaczego ludzie zapisują się jako książulo, ustawiają sobie nick książulo i zamawiają jedzenie w różnych aplikacjach? Bo liczą na to, że taki dostawca się nabierze i doda im jakieś ekstra rzeczy do zamówienia. I po prostu zamiast jednej rzeczy, to dostaną, nie wiem, 5, 7, 10, no bo wiadomo, książulo zamówił, to trzeba się bardziej postarać.
0: No jasno, że on będzie testował i potem o nas nagra filmik, tak? O to chodzi.
2: Dokładnie. Okay. No ale ja na przykład jestem mądrzejszy, bo do mnie też kiedyś napisał taki arabski książulo, że dostałem 5 baniek w spadku, ale wtedy się nie dałem nabrać.
1: Ja jak przychodzę do salonu samochodowego codziennie, to się przedstawiam z tym kubica, wiadomo.
0: W sumie?
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca? Płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
12: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
17: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
19: I po reklamie.
20: Monika?
21: Yeah.

0: Do tańca i do jazdy samochodem. Eminem, Rihanna i kawałek The Monster o 7.30.
1: Karola i Mateuko.
2: Słuchajcie, na łącznie 150 tysięcy złotych policja wystawiła mandaty.
3: Przepraszam, ile?
2: Ile? W jednym dniu po prostu jednej grupie osób były tam pod Łodzią, były nielegalne wyścigi, wjechały tam pały oczywiście, zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat. No ludzie, no kto taki, no jakby nie róbmy nielegalnych wyścigów, no rozumiem, pasję do motoryzacji i tak dalej. No i właśnie łącznie wystawili na 150 tysięcy koła mandatów.
4: Ktoś tutaj dostanie w pracy nagrodę. Nie no, tak to właśnie jest, jak się policja zaczyna bawić w hurtownię, no nie? W hurtownię mandatów.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Halo, hurtownia mandatów, słucham.
0: To jest ta z Tychów, tak? Gajomandat?

0: Najlepsze towarzystwo w drodze do pracy. Axwell w RMF Max i Whatever Turns You On.
1: My jeszcze sprawdzamy informacje z internetu i widzimy, że pan Radosław Piesiewicz już nie jest prezesem PKOL-u, już został oficjalnie odwołany.
2: No ale to można powiedzieć, że to chyba nie był taki do końca normalny prezes. To był zawsze taki bardziej kryptoprezes.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
6: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Bykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
14: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
15: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
16: A w tym zestawie...
17: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
18: To będzie dla mnie zaszczyt.
19: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: A co, jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co, jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: Poranny parkiet, na nim my i wy razem z Margaret. Prima Barelina na 11 minut przed 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, znaleźliśmy informację, że za nami 70% roku 2026. Mm-hmm. I w związku z tym zabawa zdarzyło się w tym roku, czy w zeszłym. I w tym challenge'u wezmą udział Filip.
0: Dzień dobry.
3: Karolina.
4: Dzień dobry, przyjechałam z...
3: Bawimy się wszyscy razem odpowiadacie i wszyscy razem teraz się zastanawiamy. Uwaga, w tym roku czy w zeszłym? Premiera filmu Minecraft, no?
0: W tym roku.
3: A, i źle, w zeszłym. Minus jeden punkt dla Filipa, a Karola cały czas na plusie, super. Katy Perry poleciała w kosmos na kilka minut.
4: W zeszłym.
3: Dobrze, plus dwa punkty dla Karoliny, a ty, Filip, ciągle minus jeden. Bad Bunny wygrał Grammy za album roku.
0: W tamtym.
3: Znowu źle, Filip, minus 5 punktów, Karola plus 2.
0: Czy możesz mi jakiś chociaż jeden punkt dodać?
3: Powróciła grupa Pussycat Dolls.
4: W tym roku.
3: W tym roku bardzo dobra odpowiedź.
4: Yes!
0: Jezu, ludzie, skąd ty to wiesz wszystko? Ty masz internet czy co?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Czytam encyklopedię w wolnym
3: czasie. Dajcie znać, jak się bawiliście.
0: Ekipa, nagrajcie nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama. Bawiliście się? Albo piszcie.

0: Tak, tak, tak, tak, dobrze o tej porze, 5 minut przed godziną 8 gra Deni w RMF Max. O 8 jak zawsze to co najważniejsze w RMF Max, czyli flash, prognoza pogody, będzie też sport. Zostańcie z nami.
1: Reklama. A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.

0: www.domofinansowy.pl.
1: A co jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
2: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Strony Krzywu.
8: Sylwia.
9: We are the Mafia.
10: Hey, this is Taylor Swift.
11: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Warszawa 95 i 8 FM.
14: No i minęła ósma, czas na flash, a jest z nami King Genga. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, jestem. Ataki hybrydowe, prowokacje i bezpieczeństwo Unii to główne tematy dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Czego jeszcze będzie dotyczyć debata?
16: Wśród najważniejszych tematów jest m.in. wypracowanie skoordynowanego działania w odpowiedzi na ataki hybrydowe, szczególnie ze strony Rosji, Białorusi, Chin, Iranu i Korei Północnej.
15: Zapowiadał Paweł Konieczny, a w Polsce trwają wielkie manewry wojskowe. Do 23 września żołnierze Sił Lądowych, Powietrznych i Marynarki Wojennej będą ćwiczyć na terenie trzech województw: lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Kierowcy mogą natknąć się na wojskowe kolumny, stąd apel służb, by nie publikować w internecie żadnych zdjęć z tras przejazdu sprzętu wojskowego. Polacy podzieleni w sprawie najmu krótkoterminowego. 30% pytanych popiera rządową ustawę, która, przypomnijmy, ma ograniczyć wynajmowanie mieszkań jako miejsc noclegowych dla turystów, ale 33% jest przeciw. Pełne wyniki tego sondażu znajdziecie na rmf24.pl. A my zaglądamy do Krakowa. W stolicy Małopolski niebawem ważne wybory nowego prezydenta. Młodzi mieszkańcy chcą ożywić póki co dość niemrawą kampanię. Zaangażowali się w akcję profrekwencyjną Wejrze, zagłosuj.
17: Widzimy silną potrzebę tego, żeby młodzi ludzie poczuli, że ten samorząd to są ich lokalne sprawy, że to są rzeczy bliskie im i żeby poczuli to, że mają faktycznie wpływ od

0: 2028.
1: Kto wygrał?
2: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
0: Do kwietnia Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u. Wtedy wygaśnie kadencja Radosława Piesiewicza, który na wszystkie strony chwalił się swoją zaradnością. Tymczasem sytuacja finansowa związku
3: będzie teraz nam spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące.
0: Przyznaje wiceprezes Adam Korol. Nam, jak zawsze za naszych, pozostaje trzymać mocno kciuki. Teraz siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dzisiaj o 18:00 mecz Polska-Ukraina. Biało-czerwoni, którzy są obrońcami tytułu, dobrze rozpoczęli turniej i wygrali 3 pierwsze mecze. A wieczorem Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w zaległej kolejce Ekstraklasy. Obie drużyny naładowane ostatnimi zwycięstwami. Korona pokonała 2-1 Śląsk-Wrocław, a Górnik też 2-1 ograł Lecha Poznań.
1: Lepiej wiedzieć.
2: Lepiej.
1: Pogoda w RMF Max.
0: Będzie taką końcówkę lata kochamy. Wtorek zapowiada się słonecznie niemal w całym kraju. 20 stopni to w Gdańsku, 21 w Warszawie, 22 kreski w Krakowie. Więcej chmur, miejscami słaby deszcz tylko na północnym wschodzie, ale spokojnie tu też będą przejaśnienia. A najwięcej słońca i najcieplej na zachodzie. Dzisiaj tutaj nawet 25 bardzo przyjemnych stopni.
4: To są bardzo dobre informacje. Jakby tak jeszcze wyłącznie można było wziąć urlop i sobie to ciepło wykorzystać, to my jesteśmy jak najbardziej za. A jeśli jedziecie z pracy, to do pracy, to my jedziemy razem z wami. To jest RMF Max i to jest Temper City Self-Aware na 4 minuty po 8:00.

0: macie style. Wy macie styla. 9 minut po 8, ekipa.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i są super informacje, bo system kaucyjny, słuchajcie, naprawdę działa.
3: Jest.
2: I korzysta na nim środowisko.
3: Okay.
2: Sprawdzono nad Odrą we Wrocławiu, porównano, ile butelek zebrano w poprzednim roku, ile zebrano teraz, ile tam jest w ogóle przy linii brzegowej. No i słuchajcie, o 90% mniej butelek jest na odcinku Odry.
3: Brawo my.
2: I 82,5% mniej puszek można znaleźć na tym samym odcinku niż jeszcze rok temu.
4: Wow, to jeszcze tylko obejmiemy kaucją te bety pozostałe po tym szlugu.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
3: I inne śmieci.
4: Kaucja na kiety.
2: To jest dobre. Gdybyśmy bogaci.
3: Będzie działać, zobaczycie.

0: ten gość, to wy jak złapać za serce. A co za gość sombr.
1: My body isn't ready w RMF Max oczywiście.
2: A z poranka RMF Max dowiecie się, że dzieci chodzą do szkoły mniej.
1: O,
2: według badań 15% uczniów z większości europejskich krajów opuszcza jeden dzień na dwa tygodnie, a jeszcze niedawno to było tylko 10%.
3: A może to jest ten, wiecie, taki czterodniowy dzień, tydzień, nie pracy, tylko tego, nauki, czterodniowy tydzień nauki, no. Ale to dobrze, bo potem łatwiej jest właśnie przeskoczyć na
1: czterodniowy tydzień pracy.
3: No. Tak jest. Czytamy. To wczesna edukacja, no. Reklama.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
15: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
14: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
15: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
16: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Waterfall, od razu dzień jest lepszy, 8:32.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuszko.
3: Pogadamy o paznokciach, chłopaki?
0: No jak, no co, no pogadajmy, no.
3: Hailey Bieber, czyli żona Justina Biebera, ostatnio pojawiła się w nowych paznokciach, no i to jest teraz trend podobno. Cappuccino nails, tak się nazywają.
0: Cappuccino nails.
3: Czyli kolor na jesień, taki właśnie mleczny odcień karmelowy, brąz, taki mleczny brąz.
4: To ja widzę potencjał na awanturę.
3: To znaczy?
4: Będą awantury w salonach, no bo weź teraz zdecyduj, czy cappuccino nails ma być na krowim, bez laktozy, kokosowym, migdałowym, grochowym.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Na prawej, na kokosowym, na lewej, no bez laktozy, wiadomo.
4: I tak się witamy.

0: I to jest to, czego potrzeba o poranku. Michiko gra w RMF Max 8 minut po wpół do 9. O tej porze mamy dla was też kolejny odcinek waszego ulubionego radiowego serialu.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Ryszard Rezerwa,
0: Patkę Promka,
3: ojciec Oktan.
2: Ojcze Oktanie, co robić? Co ja do baku wleję?
3: Módlmy się o niższe ceny i żeby paliwo nie było chrzczone.
0: Panie Ryszardzie, na rezerwę. U mnie promocja. Paliwo drogie, ale dorzucę choinkę zapachową o zapachu kokosa, olej do klamek, powietrze do kierunkowskazów. Zapraszam serdecznie.
2: Jeju, co tu zrobić? Chyba zamaluję markerem ikonę rezerwy i będę jeździł na wiarę. Niech się dzieje wola nieba.
3: I z dieslem twoim.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
20: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
21: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium. Autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
1: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
17: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Uwielbiamy ten numer w RMF Max. To jest nowy Fastboy i to jest Music Sounds. 12 minut przed 9.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A Polacy podobno kupują coraz więcej podróbek. Z roku na rok to rośnie. Chodzi o perfumy, ubrania, kosmetyki, wszystko. No kupujemy, wiadomo, znaczki, loga, no, nie muszą być prawdziwe, się okazuje.
3: Nie, ale z tego co widzę, to z moją bluzą Abinosa to chyba wszystko w porządku, nie?
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: W Turcji kupiłem, wiecie?
0: Ale wiesz, że z Turcji oryginalne to są przede wszystkim zęby i włosy. Filip.
3: Tak, zęby mają trzy paski. A my teraz oryginalnie gramy nowy numer, czyli Mrozo i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest 11 minut do godziny 9. Słuchajcie, poranka w RMF Max.

Spokojnie, proszę nie wstawać, proszę się rozsiąść, bo już za chwilę dziewiąta, a wtedy będzie flash, czyli najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie oczywiście z RMF Max. RMF Max.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Szukasz nowego mieszkania we Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Jest punktualnie godzina 9 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Iście ekspresowym tempie rząd przyjmie dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. To po tragicznym zderzeniu pociągu i ciężarówki na Mazowszu. Za wjazd przy czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. A kiedy w takim razie nowe przepisy zaczną obowiązywać?
1: Rząd chce, by projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych jak najszybciej trafił pod głosowanie w Sejmie. Jak nieoficjalnie słyszę, w grę wchodzi nawet ten tydzień i tu ma być ponadpartyjna zgoda. Rząd pracuje też nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia.
0: To był Michał Radkowski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A my wracamy do autobusowego rajdu na Ochocie. Pojazd linii 186, który w lipcu brał udział w karambolu, był sprawny technicznie. To są ustalenia naszego reportera Przemka Mzyka. Hipoteza o awarii została wykluczona przez biegłych.
3: Pod nadzorem prokuratury były robione badania i biegłego sądowego. Na razie to oficjalnie nie jest ogłoszone, ale my taką wiedzę na dzień dzisiejszy mamy pewną i to mogę tylko powiedzieć. A co było dalej, trudno powiedzieć. Też chcemy się dowiedzieć, żeby taka sytuacja nie powtórzyła się za rok, dwa czy za 10 lat.
0: Usłyszał od prezesa MZA Jana Kuźmińskiego reporter RMF Max Przemek Mzyk. Do tematu jeszcze wrócimy. A teraz wszystkie jesieniary i jesieniarze dają głośniej. No i wiadomo, trochę fani mody. Porozmawiajmy o tegorocznych trendach. Co w takim razie jest na czasie?
4: Chodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize. Radą.
5: Czyli ubrania dopasowane?
4: Tak, ubrania dopasowane, ale to też już jest zauważalne na przykład też w garderobie męskiej.
5: Kolory to jakie?
4: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. W tamtym sezonie były bardziej rozwielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocno wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
0: O nowych trendach w modzie ze stylistką z Warszawy Martą Zalegą rozmawiał Michał Dobrołowicz. Będziemy jeszcze o tym mówić.

0: Mrówka oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
2: Za oknami dziś niestety znacznie więcej szarości niż jakichkolwiek słonecznych przebłysków, ale patrzymy na te długoterminowe prognozy i ponoć ma być jeszcze pięknie, natomiast to wydarzy się jutro. Dziś jest opcja na rozpogodzenie, ale dopiero późnym popołudniem. Na razie to jeszcze przydadzą się parasole. 18-19 stopni to maks, więc nie jest źle, nie jest najgorzej, jeśli chodzi o temperaturę. Jutro już pełne słońce i 23 kreski, także czekamy z niecierpliwością.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
3: RMF Max, hity na maksa.
4: No to co, 5 po 9, można zaczynać pracę, kawa jest, RMF Max włączony jest, no to będzie dobry dzień.
5: Ale się rozkręca ten dzień, ja PD.
6: Ja już myślałem, że chcesz powiedzieć jakieś ale.
5: Nie.
4: Ale to jest nadal wtorek.

Chociaż pogoda za oknami mówi nam zdecydowanie coś innego niż ta piosenka. Że to już nie jest ostatni dzień lata. To my wiemy. Wiemy, co w sercu. I jeżeli tak samo jak my jesteście stworzeni do tego, by lśnić niczym odbicie słońca w polskim morzu w Międzystrojach, a zmuszeni do tego, żeby siedzieć przy biurku, to zapraszamy. Jesteście w najlepszym programie do słuchania w pracy. Kari Incińska, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Kaśka, szef oszalał.
11: Co się stało?
10: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
11: Nie oszalał. On wie.
10: Co wie?
11: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: I po reklamie.
17: Ania, Krysia.

mordeczki. Nie ma za co. Lamberi Trips na Antonie RMF Max Warszawa i dzięki, że jesteś. Warto sobie te słowa wziąć głęboko do serca, drodzy szefowie, co nie? Kierowcy w Warszawie, no nie ma za co. Uwaga na Mokotowie, Pradze Północ, gdzie pojawią się w najbliższym czasie kolejne fotoradary na Alei Wilanowskiej, Solidarności, przy Moście Gdańskim i na trasie Łazienkowskiej, więc warto trenować już teraz. I a propos tych rzeczy, które są przecież w życiu wspólne, to na co wy ostatnio mieliście zrzutkę w robocie i po ile? Dajcie nam znać w komentarzu na Facebooku RMF Maxa, ja zobaczę, ile maksowych gadżetów za najlepsze komentarze jestem w stanie wam wysłać, no bo jak tak dobrze pójdzie, to następne mogą być na mandaty.

0: chwilę, kiedy czas stoi w miejscu przy takich hitach na maksa, ale ja przepraszam, ale no idzie się wzruszyć. Jak na nią patrzę, ona jest taka piękna. No jak to kto? No runda bonusowa w RMF Max. W końcu macie dzisiaj 15 tysięcy złotych do zgarnięcia. I ona tak zerka na mnie zalotnie. Ona chce zrobić dzisiaj wszystko, żebyście zakochali się w tej kasie. W 15 tysiącach złotych, które mogą być przecież wasze. Dlatego uwaga! Każdy SMS z hasłem Max pod 7327 za 3,69. Ile? 600? 600 razy? No dobra, mnożymy w tym momencie. 600 razy. Co daje wam? 600 razy większą szansę na zgarnięcie, wiecie ilu? 15 tysięcy złotych, a jak zobaczycie te pieniądze na swoim koncie, no coś czuję, że to będzie miłość od pierwszego wejrzenia. Szybciutko wchodźcie do gry, póki runda bonusowa trwa. Hasło Max pod 7327, no i rmfmax.pl też. RMF Max. Szybciutko, szybciutko. I dajcie głośniej.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Porsche 46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
7: Gotowy.
6: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
7: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
6: I to jest doskonała odpowiedź.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Cyms.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: Warszawa 95 i 8 FM.
19: Za oknami dziś niestety znacznie więcej szarości niż jakichkolwiek słonecznych przebłysków, ale patrzymy na te długoterminowe prognozy i ponoć ma być jeszcze pięknie, natomiast to wydarzy się jutro. Dziś jest opcja na rozpogodzenie, ale dopiero późnym popołudniem. Na razie to jeszcze przydadzą się parasole. 18-19 stopni to maks, więc nie jest źle, nie jest najgorzej, jeśli chodzi o temperaturę. Jutro już pełne słońce i 23 kreski, także czekamy z niecierpliwością.
18: RMF Max. RMF Max Warszawa.

Coś czuję, że równie szybko pokochamy nową płytę Sobla z Dawidem Podsiadłem. Słuchacie RMF Max Warszawa. Mamy chwilę przed 10:00. Z rzeczy ważnych, które też mogą was przyprawić o szybsze bicie serca, no to będzie darmowa komunikacja miejska w stolicy. I to już we wtorek. Ale z rzeczy ważniejszych, że w ten wtorek, ale dopiero za tydzień. Więcej najważniejszych informacji ze stolicy już za chwilę we Fleszu. O 10:00.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Urodziny, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnia? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Hey, this is Imagine Dragons.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Warszawa 95 i 8 FM.
21: Jest punktualnie 10 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak mówiliśmy do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, będzie pełnił obowiązki prezesa. Jego zdaniem konieczna jest naprawa finansów PKOL, co zarządowi będzie spędzać sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące.
22: Chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku, po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przydarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli że prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób.
21: Zapowiedział Marian Kmita.
20: Słuchacie RMF Max.
21: Ponad 82 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 4 milionów złotych ujawnili i zabezpieczyli funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Narkotyki przyleciały z Kanady w przesyłce cargo i były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach.
23: Przesyłkę skontrolowano w terminalu cargo na lotnisku Chopina. Według dokumentacji przewozowej miała zawierać urządzenia przemysłowe i trafić do Niemiec. Niemiec. Jak ustalili funkcjonariusze Straży Granicznej, w przesyłce składającej się z dwóch drewnianych skrzyń znajdowały się urządzenia opisane jako kompresory. Podczas sprawdzania przesyłki pies służbowy oznaczył miejsce, w którym mogły znajdować się narkotyki. To był sygnał dla funkcjonariuszy do dokładnej kontroli zawartości skrzyni.
21: I co w takim razie zwróciło ich uwagę?
23: Ich uwagę zwróciły także ślady ingerencji w konstrukcję urządzeń oraz zaspawane śruby mocujące, których nie można było odkręcić. Po rozcięciu zmodyfikowanych metalowych butli okazało się, że ich wnętrze wykorzystano jako skrytki, w których znajdowały się pakunki z suszem roślinnym.
21: Mówiła nam w RMF Max Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Jest zielone światło dla rozbudowy A2. Chodzi o 25-kilometrowy odcinek między Łodzią i Warszawą. Drogowcy właśnie podpisali umowę z wykonawcą robót na kolejny odcinek trasy.
0: Podpisaliśmy umowę na trzeci z czterech odcinków poszerzanej autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o ponad 25-kilometrowy fragment od granicy województw do węzła Grodzisk Mazowiecki. Za ten fragment odpowiada firma Strabag. Inwestycja będzie prowadzona pod ruchem. Przez cały czas trwania budowy dla każdego z kierunków dostępne będą po dwa pasy ruchu.
21: Mówił nam w RMF Max Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Brązowy studencki Oscar w rękach Leona Korzyńskiego z Warszawskiej Szkoły Filmowej. To za film Kampatipura Express o miłości Polaka i dziewczyny z Indii, którą biedni rodzice chcą sprzedać.
9: To dla mnie bardzo duża lekcja pokory, ale też taka wskazówka, że jestem na dobrym torze, trzeba się tego trzymać i konsekwentnie iść tą drogą. Ale też, jeżeli chodzi tylko o te nagrody, najważniejsze jest to, żeby po prostu opowiadać te historie, w które się głęboko wierzy i które sprawiają, że serce ci biedro szybciej.
21: Mówił laureat. Gala odbyła się w nocy naszego czasu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
21: Za oknami dziś niestety trochę więcej chmur niż jakichkolwiek przejaśnień. Jeśli chodzi o przejaśnienia, to one mogą się oczywiście pojawiać, ale pojawią się dopiero tak późnym popołudniem. No i dziś na termometrach nie jest źle, bo okolice tak 18 kreski maksymalnie, więc całkiem ciepło. Jutro będzie więcej słońca, zdecydowanie, i 23 kreski. Biomet dziś niekorzystny.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstał.

słodka i na maksa urocza Zalia w RMF Max. Jeśli szukacie tego hitu na maksa, który trochę rozbroi tą sztywną atmosferę w biurze i jeszcze wasz ukochany ziomeczek za biurka ma dzisiaj urodziny, no to włączacie RMF Max i wszystko robicie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Krzywu.
12: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
13: Hi, this is Denzel.
14: Hey yo, this is Eminem.
15: Cześć, tu Natalia.

Cymsa. Oskara Cymsa w RMF Max, w najlepszym programie do słuchania w pracy, no, mówicie i macie. Tymczasem całe szczęście nie bez końca, chociaż mam wrażenie, że wszystkim już nam się tak w pewnym momencie wydawało. No w końcu mamy koniec prac w Alei Niepodległości, więc tramwaje wróciły na tory. Możecie znowu sobie przejechać spokojnie na przystanku na Moście Poniatowskim, którego nie trzeba w końcu omijać. Można sobie wsiąść i pojechać, więc uczcijmy te chwile. Również na antenie RMF Max. Tą chwilę, że wszystko jest w końcu w naszym mieście po staremu. I można się w końcu nigdzie nie spóźnić. Ach, tak pachnie zwycięstwo.

0: za każde nucenie pod nosem wychodzi się szybciej z roboty. Tak mówię, sprawdźcie.
1: Ja już ćwiczę w robocie, żeby mieć dowody na to, że potraficie się cieszyć z fajnych pieniędzy wygranych w RMF Max. W końcu dzisiaj, kto wie, może do kogoś z was powędruje nawet 15 tysięcy złotych. W szczególności, że teraz każde jedno wejście do gry z hasłem Max pod 7327 za 369 albo na rmfmax.pl mnożymy 580 razy w rundzie bonusowej. No to nie, teraz to już na pewno ktoś zgarnie tą kasę. Wbijaj szybko do gry. Nawet o 15 tysięcy złotych. Ach, fajnie brzmią. Na rmfmax.pl albo z hasłem Max pod 7327. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Z wielką przyjemnością gram muzykę jednego z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę.
10: Życzę.

0: pocztowy.pl.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Za oknami dziś niestety trochę więcej chmur niż jakichkolwiek przejaśnień. Jeśli chodzi o przejaśnienia, to one mogą się oczywiście pojawiać, ale pojawią się dopiero tak późnym popołudniem. No i dziś na termometrach nie jest źle, bo okolice tak 18 kreski maksymalnie, więc całkiem ciepło. Jutro będzie więcej słońca, zdecydowanie, i 23 kreski. Biometr dziś niekorzystny.
6: RMF Max Warszawa.

Mam nadzieję, że Bad Memories przy wydawaniu pieniędzy to macie akurat jak najmniej. Zostawcie Bad Memories tylko i wyłącznie hitom na maksa. Tymczasem soft saving wraca z powrotem do trendów, czyli tak zwane oszczędzanie na miękko. Dostajecie pensję, troszkę odkładacie, a następnie całą resztę wydajecie od razu na ulubione zachcianki. Tutaj jakiś weekendowy wypad, może latte z pianką, a gdzieniegdzie już o tej porze roku widziałam pumpkin spice latte, ale nie pytajcie za ile. Nie mówcie o tym trendzie swoim partnerom, dobra? Bo jeszcze się okaże, że bardzo szybciutko nowa para butów to wcale nie jest wydatek, tylko inwestycja w dobrostan i to trochę, szczerze powiedziawszy, jest całkiem przyjemne, że nawet jest na to jakieś takie psychologiczne uzasadnienie. Szkoda tylko, że no szefu do tego dobrostanu psychicznego też się nie chce jakoś dorzucić i to kilka razy w roku. Ale od czego macie nas? RMF Max, żeby się trochę finansowo, słuchając najlepszego programu do słuchania w pracy, podeprzeć. 15 tysięcy złotych w grze. A więcej info tuż po najnowszym fleszu. Za kilka minut zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: I po reklamie.
2: Jest 11 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Nowe leki dla pacjentów z rakiem wątroby i żołądka znajdą się na nowej październikowej liście leków refundowanych. Propozycję nowego wykazu resort zdrowia zaprezentuje dziś w samo południe. Co jeszcze pojawi się na nowej liście?
3: Pojawi się nowy lek dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz dla chorych na mukowiscydozę. Będą też dwie ważne zmiany w programach lekowych dla osób z rakiem płuca, a także dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Nowością po wielu miesiącach oczekiwania pacjentów będzie refundacja pierwszego leku dla osób z rzadką chorobą genetyczną, zespołem von Hippla-Landau. Od października refundowany będzie też pierwszy lek dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
2: A to był Michał Dobrołowicz.
4: Słuchacie RMF Max.
2: To teraz ważna informacja z S8 na Mazowszu. To jest odcinek Knurowiec-Trzcianka. Tam trasę blokuje zepsuta ciężarówka. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Szef PKO Radosław Piesiewicz, który usłyszał zarzuty w śledztwie w sprawie zonda krypto, nie wyjdzie na wolność. Jak w takim razie sytuację w PKO komentuje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski?
5: No mam nadzieję, że tutaj decyzje zarządu będą na tyle twarde i wiarygodne, że nasza interwencja nie będzie już potrzebna. Natomiast my przez cały czas oczywiście będziemy obserwowali sytuację.
2: Rafał Trzaskowski kontroluje PKO, ponieważ polskie prawo nakazuje prezydentowi Warszawy nadzorować wszystkie stowarzyszenia, które mają siedzibę w stolicy. Od wczoraj pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest jeden z dotychczasowych wiceprezesów Marian Kmita. Tak zdecydował wczoraj zarząd PKO-u. Zwrot akcji w sprawie modernizacji ośrodka Apolonia. Miasto bierze sprawy w swoje ręce, ponieważ w przetargu na prywatnego partnera nie wpłynęła żadna oferta. Inwestycje przy Konwiktorskiej zrealizuje miejska spółka.
6: Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego wymagała od wykonawcy sfinansowania całej inwestycji z własnych środków i utrzymania obiektów przez 20 lat. Podmiotów zdolnych podjąć takie zobowiązanie jest w Europie kilka i to one tworzyły całą pulę uczestników tego postępowania. Do samego składania ofert dopuszczone były 4 firmy.
2: A co dalej będzie działo się z inwestycją?
6: Przy inwestycji tej skali równolegle z prowadzonym postępowaniem przygotowuje się warianty realizacji. Zrobiliśmy to, dzięki temu dziś możemy kontynuować te inwestycje. Mamy prawomocne pozwolenie na budowę, pełne prawa do projektu i zabezpieczone środki finansowe.
2: A o tym wszystkim mówiła na antenie RMF Max Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. I na koniec jeszcze uwaga, ze ścian kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 28 zniknie pseudograffiti. Bazgroły czyszczone są laserem, gorącą parą wodną, chemicznie, a także szlifowane ręcznie. Prace są możliwe dzięki finansowemu wsparciu miasta stołecznego Warszawy. Kwota dotacji to blisko 200 tysięcy złotych. A teraz już prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
2: Maksymalnie na termometrach okolice 18 kreski, to nie najgorzej. Można spokojnie jeszcze wyjść bez kurtki. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego, ale powinno być okej. Jeśli chodzi natomiast o przejaśnienia i rozpogodzenia, one mogą się pojawiać w ciągu dnia, w drugiej części dnia przeważnie. Natomiast jeśli chodzi o chmury, one dziś się rządzą i nawet może tak przelotnie popadać deszcz. Co do jutra, no to już rozpogodzenia liczne i 23 kreski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
8: Z rzeczy, które lubimy w najlepszym programie do słuchania w pracy, to psy, koty, spanko, odwołane plany i tylko od czasu do czasu L4. Karin Cińska, witajcie ponownie razem w RMF Max.

No i odleciał człowiek przy kawusi, w pracy, przy biurku, jak takie hity na maksa od Tobiego Romeo, jak przed chwilą w najlepszym programie do słuchania w pracy. No, skandal mamy w social mediach, ale na wstępie dodam, że lokale gastronomiczne w naszym mieście już zdążyły się nawet zorientować. Polacy masowo zaczęli udawać książula, zamawiając jedzenie, dzięki czemu dostawali za każdym razem coś w gratisie. Ja już dawno nie słyszałam bardziej polskiego zdania o tym, jak powiedzieć, że się jest Polakiem, nie mówiąc o tym, że nim się faktycznie jest. Słuchajcie, najlepszego programu do słuchania w pracy i wy również, jeżeli takie hity na maksa i informacje I like it, to koniecznie dajcie w tym momencie dużo głosu.

0: Poleciała dziewczyna z takim hiciorem. To prima ballerina od Margaret w RMF Max, ale... A weź se zatańcz dzisiaj ze szczęścia. No bo zgarniesz na przykład 15 tysięcy złotych, no to co wtedy robić? No wiadomo, że się tylko cieszyć i skakać najwyżej jak się tylko da. Daj sobie szansę na takie pieniądze w urodzinowym deszczu pieniędzy w RMF Max, wchodząc do gry jednym kliknięciem na rmfmax.pl. rmfmax.pl, sprawdzaj szybko. RMF Max. Klikasz i grasz.
1: Reklama.
2: Aha. Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
15: Gotowy.
14: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
15: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
14: I to jest doskonała odpowiedź.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
20: I po reklamie.
21: RMF Max.

jakiś człowiek rozmarzył, to Michiko w RMF Max. Kiedy wiesz, że zapamiętasz ten weekend w Warszawie do końca życia. 26-letni mężczyzna francuskiego pochodzenia, bez żadnych zabezpieczeń, spiął się w niedzielę na Warsaw Tower w Warszawie. Mogło wam się to nawet gdzieś rzucić okiem w internecie, ale nie wiem, czy wiecie, na dachu czekali na niego policjanci i nawet strażnicy z grupy wysokościowej, wlepiając mu całkiem dużej wysokości mandat i zabierając go ze sobą na komisariat. No, Zajawkowicz tłumaczył, że on chciał być tym pierwszym, że została nowa wieża wybudowana i on, to dla niego było takie ekscytujące, ale takie ekscytujące. No powiedzcie, że nie brzmi trochę jak ktoś, z kim godzinę wcześniej tam po drugiej stronie ulicy w tym dużym klubie też mieliście okazję porozmawiać. No, ale takie są już ostatnie dni, lata. Trochę rządzą się swoimi prawami.

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
12: Gotowy.
11: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
12: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
11: I to jest doskonała odpowiedź.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
15: Maksymalnie na termometrach okolice 18 kreski. To nie najgorzej. Można spokojnie jeszcze wyjść bez kurtki. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego, ale powinno być okej. Jeśli chodzi natomiast o przejaśnienia i rozpogodzenia, one mogą się pojawiać w ciągu dnia, w drugiej części dnia przeważnie. Natomiast jeśli chodzi o chmury, one dziś się rządzą i nawet może tak przelotnie popadać deszcz. Co do jutra, no to już rozpogodzenia liczne i 23 kreski.
16: RMF Max.
17: RMF Max, Warszawa.

0: takie hity na maksa, przy których, nawet jeżeli wstaliście lewą nogą, nawet jeżeli szef zdążył was już dzisiaj zdenerwować, albo koleżanka bądź kolega z pracy, ten wasz ulubiony, to nie da, no nie da się przy nich nie uśmiechnąć. To jeden z nich, Avicii i Aleo Black w RMF Max. I podobnie jest także i z tym duetem. Asia i Irek Jakubek już za chwilę po 12 w programie I Wszystko Gra, więc ja się już żegnam. Kari Incińska, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się do jutra. Do usłyszenia po 9, a tymczasem...
1: To jest nowość RMF Max.
0: Ja się bez nowości nie żegnam. Najważniejsze i najświeższe informacje z naszej okolicy już za chwilę we Fleszu, ale jeszcze wcześniej nowość muzyczna. Deli Supreme i MJ Deli. Zresztą sam się za chwilę przedstawię.

0: sama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brikomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
4: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
3: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
7: Gotowy.
6: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
7: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
6: I to jest doskonała odpowiedź.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: I po reklamie.

0: 105 i 8 FM.
1: Jest punktualnie godzina 12 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. 3 w lipcu do 3,4% w sierpniu. Tyle wzrosła inflacja. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Co podrożało najbardziej?
2: Oczywiście paliwa. Podrożał też opał, w szczególności pelet. Zdrowie o ponad 20% podrożały ubezpieczenia zdrowotne. O kilka procent podrożały mięso wołowe, jajka i kawa. A liderem spożywczych podwyżek jest papryka. Droższa niż rok temu, aż o 20%.
1: A dane GUS prześledził Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Działał w sieci, wpadł w ręce policji. Funkcjonariusze odwiedzili mieszkańca gminy Konstancin Jeziorna, który miał w sieci zamieścić oferty sprzedaży podróbek. To buty, perfumy, odzież oraz torebki. Ich rynkowa wartość została oszacowana na blisko 40 tysięcy złotych. Za oznaczenie towarów podrobionymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia ich do obrotu grozi do 5 lat więzienia. A my wracamy do wypadku z udziałem autobusu, który w lipcu brał udział w karambolu na Ochocie. Pojazd był sprawny technicznie, potwierdziły to badania biegłych.
3: Wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną. Nie wiem, czyja wina, jaka wina, to nie ja jestem od orzekania winy, tylko służby są od orzekania. Ja tylko mówię, że technicznie autobus był sprawny do końca, dopóki nie uderzył. No i oczywiście jak zaczął już obijać się i urywać sobie lusterko i inne rzeczy, to wtedy nie powinien jechać, to już był niesprawny.
1: Tyle szef MZA Jan Kuźmiński. Zabytkowe klasyki, nowoczesne elektryki i ekstremalne starcie najlepszych motorniczych z całego świata. Tak zapowiadają się tegoroczne dni transportu publicznego w Warszawie. Wydarzenie rusza już jutro.
4: Będą autobusy z kolekcji Miejskich Zakładów Autobusowych i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Będą tramwaje z kolekcji tramwajów warszawskich. Tramwaje te, których już dziś nie możemy spotkać w normalnych kursach.
1: Mówił Tomasz Kunert z ZTM-u. Szczegóły znajdziecie na wtpawa.pl. W księgarniach internetowych sporo pozycji to wygenerowane treści przez AI. Przeprowadzono badania na amerykańskim portalu Amazon. No i okazało się, że prawie co druga książka z gatunku science fiction została stworzona z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
5: Takie książki, myślę, że książki popularne, czy to właśnie poradniki, kryminały, SF, coś, co czytamy takiego dla zabicia czasu, a nie dla naszego rozwoju intelektualnego, będzie bardzo łatwo zastąpić.
1: A to była Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie w Warszawie. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem we wrześniu polecamy Wam odwiedzić Zamek Książ w Wałbrzychu, no bo ten ponownie zaprasza na nocne zwiedzanie. Do wyboru dwa specjalne programy rodzinne, Mroczne Wieki oraz przygotowana z myślą o dorosłych uczestnikach Pora Średniowiecza. Mamy dla Was bilety. Wchodźcie na rmfmag.pl i klikajcie w zakładkę Warszawa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
1: Dziś niestety chmury przejęły stery w Warszawie. Może nawet przelotnie popadać deszcz, ale to nie będą jakieś takie intensywne, solidne opady. Na termometrach maksymalnie mamy 17-18 stopni. Nie jest najgorzej. Mogłoby być trochę lepiej zawsze. Jutro będzie lepiej. 23 kreski powyżej zera. No i jutro ma być przeważnie słonecznie, twierdzą specy od meteo. Wiatr wieje dziś się słabo. Chwilami jednak wzrasta do umiarkowanego. Biometr nie będzie korzystny do końca dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej. Hity na maksa.
6: A dzisiaj jest studniówka.
7: Bo jakby nie liczyć, mamy 100 dni do Wigilii.
6: Także co dzisiaj będzie pracował, skoro już prawie w żłobie leży? I do domu pobierze. Prezenty przyjechały. Asia Mał z prezent numer 1.

0: Fire, Fire, czyli wtorek.
1: Matko jedyna.
0: No widzisz, tak to miało zadziałać. Właśnie tak wam gramy w RMF Max, żebyście przypadkiem tam nie przysypiali przy tych monitorach i biurkach.
1: Ale śmiaśka przestraszyła. Matko jedyna.
0: Aż poczerwieniał.
1: 13 minut po południu.
0: Oj.
1: Okazało się, ja to przed chwilą przeżyłem, że nie trzeba pić kawy, żeby człowiek był trochę bardziej przebudzony.
0: Właśnie,
1: i obudzony.
0: Tego się nie spodziewaliście, a to wam się przyda w pracy. Okazuje się, że wcale nie trzeba pić kawy, żeby poczuć się lepiej. Wystarczy ją tylko powąchać, a mózg...
1: Tak?
0: Tak, powąchać i mózg już czuje różnicę.
1: Także dlatego samo picie kawy w pracy, Asia, nie trwa tak długo, wiesz? U nas na przykład ludzie, i teraz pozdrawiam tych, którzy nas przy kawce słuchają w pracy, ludzie w pracy dłużej stoją przy ekspresie, oni wdychają. Wdychają tą kawę.
0: Opisz, jak ładnie teraz oddychasz, super.
1: O, super. Nawet powiem ci...
2: Jest druga zero.
1: Jest druga 14.
2: Gdzieś mijasz moją twarz.
1: 12:14.
2: Więc czytam, że ci źle.
1: Idę przepłukać spieniacz.

0: zamawiał super wtorek po południu.
1: Ja?
0: Zamówienie pozostawię na parapecie, bo znowu pani nie ma w domu, tylko cały czas pani siedzi w tej pracy.
1: No.
0: Kurier dobrych wiadomości wjechał do was do pracy. Witajcie po południu, to jest RMF Max.
1: Dobra wiadomość jest taka, że jednym zgłoszeniem możecie sobie teraz załatwić szansę na 2 finały. Uhu. I 1000 zł za samo odebranie telefonu i szansę na 15 tysięcy.
0: Urosło, dobrze słyszeliście, 15 tysięcy złotych. Taka jest główna nagroda w naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród. A jak się chcecie zgłaszać, to proszę to robić teraz. Wysłać SMS o treści MAX za 3,69 na numer 7327.
2: Reklama.
3: Co? Już liście lecą?
4: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
5: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kaśka, szef oszalał.
5: Co się stało?
4: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
5: Nie oszalał. On wie.
4: Co wie?
5: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Hey, this is Kygo.
0: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: To teraz jest na zawsze, jakby to dwie minuty po pół do pierwszej, po południe RMF Max i wszystko gra.
1: I ksiądz, no, który powiedział, z czego się teraz spowiadamy. To jest w ogóle zaskakująca wiadomość. Ksiądz wyznał nasze grzechy, nasze polskie. Nadużywanie mediów społecznościowych i wynoszenie rzeczy z zakładu pracy. To jest teraz w trendach.
0: Ale wyznał te grzechy i dostał rozgrzeszenie? Asia, rozgrzesz tego księdza. Bardzo, bardzo dobrze. Przypominam, że jedyne, co legalnie można wynosić z pracy, a można,
1: tak?
0: To doświadczenie. Do następnej roboty.

0: Swedish House Mafia, Lickly, Happiness is so sad. Tytuł przewrotny, ale numer świetny, zwłaszcza we wtorek po południu w RMF Max.
1: 20 minut i godzina 13. Jak już jesteście po pierwszych wywiadówkach, to koniecznie musicie wiedzieć, że najbardziej w szkołach brakuje po pierwsze psychologów, po drugie matematyków, a po trzecie polonistów.
0: I problem jest dużo większy, niż by nam się wydawało, bo te braki są znaczące.
1: I to się już trochę czuje, ja mogę powiedzieć, jako ojciec.
0: Tak?
1: Tak, bo a propos braku psychologów, to mój taki trochę jest posmutniały ostatnio, no. Bo w sprawie matematyków ich braku sobie policzył i brakuje też polonistów, lektury szkolne sobie policzył i posmutniał. Mam nadzieję, że chociaż prognoza pogody będzie jakaś weselsza.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
20: I po reklamie.

0: pogoda w RMF Max.
1: Dziś niestety chmury przejęły stery w Warszawie. Może nawet przelotnie popadać deszcz, ale to nie będą jakieś takie intensywne, solidne opady. Na termometrach maksymalnie mamy 17-18 stopni. Nie jest najgorzej. Mogłoby być trochę lepiej zawsze. Jutro będzie lepiej. 23 kreski powyżej zera. No i jutro ma być przeważnie słonecznie, twierdzą specy od meteo. Wiatr wieje dziś się słabo. Chwilami jednak wzrasta do umiarkowanego. Biometr nie będzie korzystny do końca dnia.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Dzięki, Karol. Karol G. Ciągle nam się śni, także po południu. 4 minuty i 13. Ja dzisiaj wszystko dobrze liczę. 4 do 13. Za 100 dni Wigilia. I z tej okazji pytanko, u kogo w tym roku spędzacie święta?
1: Serio pytamy, u kogo spędzacie święta i dlaczego się cieszycie, że właśnie tam będziecie w święta?
0: Piszcie, nagrywajcie głosówki, Messenger, Instagram, RMF Max, jeszcze inne. Jak jest pytanie o Wigilię, to będą prezenty za 100 dni Wigilia. U kogo w tym roku spędzacie święta? Dajcie nam znać. Wiemy, zostało jeszcze trochę czasu, no ale...
1: Pewne rzeczy trzeba wiedzieć wcześniej, nie?
0: Tak, poza tym łatwiej zaakceptować wasze decyzje, jak ktoś się o tym dowie z radia.
2: Reklama.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Mama!
13: Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
14: Cebulę z
15: makaron carbonara.
16: Fasolka po brytońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
16: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 13 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. No i na początek Flesza o 13:00 informacje w sprawie wojskowego drona znalezionego wczoraj na plaży w zachodniopomorskim Rusinowie. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, maszyna najprawdopodobniej przyleciała z Rosji przez Litwę nad Bałtyk.
1: Wszystko wskazuje na to, że to najnowszy rosyjski dron rozpoznawczy typu Gerbera. Rosjanie mieli sprawdzać jego możliwości.
2: Badanie będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Bezzałogowiec został już sprawdzony przez chemików, później będzie zabezpieczony przez saperów, a następnie wojskowi technicy sprawdzą, jakie systemy zostały w nim zamontowane i czy zapisały się w nim jakieś dane.
0: Tyle Michał Krasoń.
3: Słuchacie RMF Max.
0: A dwójka między Warszawą a Łodzią doczeka się rozbudowy. Drogowcy podpisali już umowę w tej sprawie. Rozbudowana trasa będzie samowystarczalna pod kątem zapotrzebowania na energię.
4: Dla nas ta inwestycja to nie tylko dodatkowe pasy ruchu, ale też absolutna rewolucja technologiczna. Rozbudowany odcinek jako pierwszy w kraju będzie samowystarczalny energetycznie. Oświetlenie węzłów, stacje meteorologiczne czy systemy zarządzania ruchem zasilimy z OZE, wykorzystując przy tym nowoczesne magazyny energii. Chcemy, aby te ekologiczne rozwiązania stały się wzorem dla przyszłych dróg w Polsce.
0: A o tym wszystkim mówił Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Co ze stadionem Polonia? Nikt nie chce zmodernizować obiektów. W przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Formuła wymagała od wykonawcy sfinansowania inwestycji z własnych funduszy i utrzymania obiektu przez 20 lat. Takie rozwiązanie nie przypadło do gustu przedsiębiorcom. A co w takim razie dalej będzie działo się z inwestycją?
5: Przy inwestycji tej skali równolegle z prowadzonym postępowaniem przygotowuje się warianty realizacji. Zrobiliśmy to. Dzięki temu dziś możemy kontynuować te inwestycje. Mamy prawomocne pozwolenie na budowę, pełne prawa do projektu i zabezpieczone środki finansowe.
0: Tyle Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Do końca akcji pozostały niecałe 2 tygodnie. Organizatorzy muszą zebrać 132 tysiące podpisów. Informację przekazał inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk. No i na koniec jeszcze porozmawiajmy o tym, co w tym roku jesienią będzie modne.
6: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również komierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
0: A o tym wszystkim mówiła na antenie Marta Zalega z Warszawy. No a ze stylistką rozmawiał Michał Dobrołowicz. Do tego tematu będziemy jeszcze wracali dziś na naszej antenie. Koniecznie nas słuchaj.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: Co ciekawego za oknami w Warszawie? No cóż, będą tutaj niestety rządziły chmury do końca dnia. Może gdzieś tam pojawi się trochę słońca, ale to późnym popołudniem, twierdzą specy od meteo. Natomiast na termometrach mamy maksymalnie dziś tak 17-18 stopni. To nie jest źle. Mogłoby być odrobinę cieplej, ale też nie narzekajmy. Jutro do 23 stopni. Dobra informacja jest taka, że ma być słonecznie, pięknie. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego, więc fajnie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
7: Dzisiaj ładnie, ale jutro. Jutro będzie jeszcze lepiej.
8: Bo jutro będzie ostatni podmuch lata tej jesieni.
7: Jutro będzie środa, będzie bliżej piątku, będzie Asia, będzie Irek i wszystko gra.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: prosta zagadka i fajne pieniądze. Uwaga, czytam zagadkę. Raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowy, są prezenty, życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to...
1: I teraz to hasło, które właśnie odgadliście, no bo przecież wiecie, jakie to jest hasło, to pewnie. To słowo wysyłacie SMS-em pod 7327 i taki SMS z rozwiązaniem tej zagadki daje wam 1000 dodatkowych szans na finał, a w finale 1000 zł za odebranie telefonu i szansa na 15 000.
0: Wysyłajcie szczęśliwe hasło, SMS na 7327, niech leci teraz, a że się lubimy, to wam powiem, że raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowę. Są prezenty i życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to, no. No, wysyłaj na 7327 rozwiązanie tej zagadki i niech żyje nam.
2: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To co, nadal tylko oglądane mieszkania w internecie?
15: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
14: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
15: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
17: AI,
16: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.
17: Hejka, tu Maciek.
19: Cześć, tu Oskar Sims.
20: Hello, this is September.
21: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Warszawa 90.

0: Macie nas w pracy, najlepsza ekipa, ekipa RMF Max 28 i będzie 14.
1: I to, co powinniście wiedzieć, nasze wojsko ma teraz nieustraszonego orła. No. To są takie ćwiczenia i manewry wojskowe, głównie w trzech województwach: lubuskie, pomorskie i zachodniopomorskie. Tam ćwiczą.
0: Bardzo dobrze, ćwiczcie, panowie. I z tej okazji Wojsko Polskie ma prośbę do wszystkich obywateli, że jak zobaczycie różne konwoje wojskowe, to żeby nie robić zdjęć, a na pewno, żeby nie informować, gdzie ten konwój w danym momencie się znajduje.
1: Także jak coś zobaczycie w temacie wojskowych ćwiczeń nieustraszony orzeł, to zachowujecie tą wiedzę dla siebie.
0: Albo jak chcecie być super agentami, to nie zauważycie i wrzucacie zdjęcie z internetu i piszecie, że to było nie tam, gdzie mogłoby być. Ha! Zmylimy ich!
1: Big brain!
0: Balszoj, głowa! Czy jakoś tak, ja się dopiero uczę.

0: Maron Hofstadt usłyszał, że 100 dni zostało do Wigilii i napisał tę piosenkę I Like.
1: I na pewno
0: tak było, mówię wam.
1: Janusz się dowiedział, że może nam w sprawie studniówki wigilijnej nagrać głosóweczkę i takimi rzeczami się chwali.
2: W tym roku Wigilia u mnie, ale to nie ma znaczenia, bo szwagier do mnie przyjeżdża.
0: No, ja to
1: proszę
0: rozumiem.
1: Bardzo. Zmieniają się miejsca, nie zmieniają się ludzie. Mogą się zmienić okoliczności, jak się szwagrowi coś po drodze rozbije. Ale tego... Szwagier już wie, że to się może zdarzyć, to niech weźmie w plastiku wszelki wypadek. Prognoza pogody. Na szczęście w prognozach nie widać, żeby się komuś coś wylało. Będzie dobrze. 22 minuty i 14. Reklama.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
3: Gotowy.
2: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
3: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
2: I to jest doskonała odpowiedź.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Kaśka, szef oszalał.
8: Co się stało?
7: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
8: Nie oszalał. On wie.
7: Co wie?
8: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frostę kupiłeś?
10: Proszę, się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Harlem Globetrotter.

0: stronie e-bilet.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: I po reklamie.

0: Co ciekawego za oknami w Warszawie? No cóż, będą tutaj niestety rządziły chmury do końca dnia. Może gdzieś tam pojawi się trochę słońca, ale to późnym popołudniem, twierdzą specy od meteo. Natomiast na termometrach mamy maksymalnie dziś tak 17-18 stopni. To nie jest źle. Mogłoby być odrobinę cieplej, ale też nie narzekajmy. Jutro do 23 stopni. Dobra informacja jest taka, że ma być słonecznie, pięknie. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego, więc fajnie.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Dracula i dużo miłości.
1: Właśnie.
0: To po południu w RMF Max.
1: Bo w temacie miłość mamy dla was ważną wiadomość. Jest nowa aplikacja do randkowania. Aplikacja, w której nie ma zdjęć.
0: Ojej.
1: Dobiera was w pary ta aplikacja na podstawie takiego testu osobowości, a zdjęcia się pojawią, ale dopiero po trochę, jak wam się będzie tak dobrze rozmawiało.
0: O, w całym szczęście, że jednak będą te zdjęcia, wiesz, przynajmniej zdążysz się wycofać, jak trafisz na kogoś znajomego.
1: Najgorzej.
0: Tak, najgorzej to będzie, jak to będzie ktoś znajomy żony.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.

0: Castorama, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Decyzja otwiera drogę do dalszego prowadzenia postępowania karnego wobec polskiego europosła.
1: Prokurator generalny wnioskował do Europarlamentu o uchylenie immunitetu w związku z wydarzeniami z września ubiegłego roku. Według ustaleń śledczych podczas debaty publicznej w Warszawie Grzegorz Braun miał publicznie i wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez nazistowskie Niemcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Polskiemu europosłowi za to przestępstwo grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do 3 lat.
0: Tyle Paweł Konieczny.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Od jutra w mieście będzie się działo, przed nami dni transportu publicznego w Warszawie. Co ciekawego czeka mieszkańców?
3: W tym roku zapraszamy na plac centralny w mieście, gdzie będzie mnóstwo atrakcji zapewnionych zarówno przez nasze spółki miejskie, przez partnerów, którzy co roku włączają się w dni transportu publicznego. No ale w tym roku wisienka na torcie, europejskie mistrzostwa motorniczych, gdzie Warszawa jest gospodarzem tego wydarzenia, więc na ulicy Marszałkowskiej na całym placu centralnym będzie się działo.
0: A czy będą może uruchomione dodatkowe linie na czas wydarzenia?
3: Nie planujemy jakby w ramach Dni Transportu nic jakby dodatkowego robić, w związku z tym, że miejsce wydarzenia to jest same centrum miasta. Dojechać do tego miejsca można jakby z każdego miejsca naszego miasta i również spoza Warszawy. Zapraszamy również gości z całej Polski. Myślę, że sporo osób odwiedzi nas.
0: Mówiła dyrektorka ZTM-u Katarzyna Strzegowska. Ponad 100 wystawców i ponad 1000 ofert pracy w jednym miejscu w Warszawie. Już 29 września ruszają targi pracy i przedsiębiorczości w Warszawie. Warto wybrać się na PGE Narodowy. Będzie można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa zawodowego oraz zdobyć wiedzę o rozwoju kariery i prowadzeniu własnej firmy. A teraz coś dla fanów kultury przez duże K. Do 27 września w naszym mieście potrwa jeszcze Sinfonia Varsovia, nowe otwarcie. To muzyka, przestrzeń i ludzie.
4: 114 wydarzeń, to jest naprawdę dużo, w 3 tygodnie. Koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, spotkania z mieszkańcami, czy wreszcie wystawa, która się dzieje w 3 budynkach.
0: Orkiestra ma nową siedzibę.
4: My w tym budynku zbudowaliśmy w środku starych ścian, zbudowaliśmy drugi budynek de facto. To jest taki system pudełko w pudełku, by całkowicie odciąć się od hałasów miasta i od wibracji. Tu przejeżdża obok autobusy i tramwaje. Naprawdę nic nie słychać. No, super warunki. Sama akustyka jest przyjazna, dlatego że instrumenty są brzmiące, jednocześnie nie ma żadnych odbić. Naprawdę akustycy bardzo mocno się przyłożyli i wykonali kawał wspaniałej pracy.
0: Mówi Janusz Marynowski, szef orkiestry, i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 15, a tuż po 15 informacje ze świata sportu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: Termometry dziś wskazują okolice 17 i 18 kreski w Warszawie, natomiast no jest szansa na jakieś rozpogodzenia, na jakieś przejaśnienia późnym popołudniem, no ale chmury też nie dadzą za wygraną, one dziś niestety królują. Jeśli chodzi o jutro, no to na termometrach 23 stopnie i już znacznie lepiej to wygląda. Ma być mnóstwo rozpogodzeń, właściwie to słońce przynajmniej do późnego popołudnia nie będzie miało konkurencji.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
5: Hity na maksa. 100 dni zostało do Wigilii. Pochwalcie się, gdzie w tym roku spędzacie święta, no i dlaczego to właśnie tam będzie najfajniej.
6: Nagrajcie głosóweczkę, przygotowaliśmy prezenty. Ja w tym roku będę u siebie. Ja lubię u siebie.
5: Tak?
6: Tak, bo jak jestem u siebie, to zawsze mam do jedzenia to, co lubię najbardziej. No,
5: można tak, można inaczej. Głosówka w tym temacie na Messengerze RMF Max.

0: jest dobry numer. To jest Gibbs, to jest Igo, to jest For Money. To jest popołudnie, dzięki któremu czas w pracy mija, także nie zdążycie mrugnąć. Ja teraz mrugnąłem i pyk, już 14:12.
1: Wow!
0: A przed chwilą przyszliście na 8.

0: To działa. Tak, dzisiaj to ważny mecz będzie po południu. Polska-Ukraina w fazie grupowej Mistrzostw Europy w siatkówce.
1: Tak jest, nasi siatkarze. I powiem wam, że na tym meczu trzeba szczególnie uważać, komu się kibicuje, bo łatwo o pomyłkę.
0: Tak.
1: Mówię serio.
0: Jak będziecie kibicować Semeniukowi, to koniecznie trzeba krzyczeć z imieniem.
1: Kamil!
0: Kamil, bo w Ukrainie też gra Semeniuk, tylko Juri.
1: Juri Semeniuk i nasz Semeniuk. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tamten Semeniuk to naszemu Semeniukowi Semeniuk może. Tak to się układa. O 18 już macie być z pracy w domu, żebyśmy wszyscy mogli oglądać mecz.

0: Wystarczy raz usłyszeć i od razu się człowiek zakocha. Robin Schulz, RMF Max, 19 minut po godzinie 14.
1: Co byście powiedzieli na 1000 zł za odebranie telefonu?
0: Wow, wystarczy raz mi powiedzieć, ja już jestem zakochany.
1: A co byś powiedział na szansę na 15 tysięcy złotych?
0: Odkochałem się. W 1000 kocham 15. Co mam robić?
1: Kochliwy Irek dzisiaj w RMF Max.
0: No, bo to wiecie, musicie wybrać albo pieniądze, albo uczucia, albo miłość, a może miłość do pieniędzy.
1: A kiedy pieniądze rosną tak szybko jak u nas i 15 tysięcy złotych można wygrać codziennie, no to nic, tylko się bawić.
0: I teraz uwaga, bo ja przeczytałem ten regulamin i sprawa jest bardzo prosta. Jedno zgłoszenie o treści Max wysłane na 7327 to, uwaga, opcja na 1000 zł za odebranie telefonu, a w finale nawet 15 tysięcy złotych.
1: No jakbyście tego nie chcieli przeliczać, 3,69 za jednego Maxa pod 7327 i szansa na 15 tysięcy, to po prostu się opłaca.
0: A najbardziej opłaca się teraz. Max niech leci na 7327.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kaśka, szef oszalał.
8: Co się stało?
7: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
8: Nie oszalał. On wie.
7: Co wie?
8: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
3: I po reklamie.

0: Oskar Cymc. Wszystkim Oskar Cymc poprawia samopoczucie. Minutę po pół do trzeciej, jak jesteście w pracy, to koniecznie nagrajcie głosówkę na 100 dni przed Wigilią.
1: No.
0: Zanim was wasze drugie połówki zaczną pytać, kochanie, gdzie w tym roku święta, to teraz nam napiszcie, gdzie w tym roku spędzacie święta, bo może nie tam, gdzie ona by bardzo chciała. Dowie się przez radio, będzie jej się bardziej podobało.
1: A wy będziecie mieli to dobrze przemyślane już tak. Na okoliczność tego pytania. Ale zanim Wigilia za 100 dni, to jeszcze zmiana czasu przed nami z 24 na 25 października.
0: Czyli 2 miesiące przed Wigilią, żebyście przypadkiem nie zapomnieli. Hello!

0: To chyba pierwsza głosówka w jego życiu.
1: Ja w Wigilię będę spędzał w wannie.
0: Bo to jest człowiek karp. Rzadko nagrywa głosówki.
2: A w temacie człowieka muzyki jest ogłoszenie.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Z wielką przyjemnością gram muzykę jednego z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20/80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
12: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
13: Gotowy.
12: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
13: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
12: I to jest doskonała odpowiedź.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
3: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Termometry dziś wskazują okolice 17 i 18 kreski w Warszawie, natomiast no jest szansa na jakieś rozpogodzenia, na jakieś przejaśnienia późnym popołudniem, no ale chmury też nie dadzą za wygraną, one dziś niestety królują. Jeśli chodzi o jutro, no to na termometrach 23 stopnie i już znacznie lepiej to wygląda. Ma być mnóstwo rozpogodzeń. Właściwie to słońce przynajmniej do późnego popołudnia nie będzie miało konkurencji.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: sprawdziliśmy. Toxic, ale tylko trochę, spokojnie. Hity na maksa. A wiecie, kto za chwilę u nas w maksie?
1: No, możecie sobie wybrać.
0: Justalia.
1: Albo Natyna.
0: Będzie Natalia, będzie Justyna.
2: Poczuj dobry beat.
0: Na pewno. A Asia Meus i Irek Jakubek meldują się jutro po południu. Zróbcie sobie super powrót z pracy do domu razem z RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
5: Gotowy.
4: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to?
5: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
4: I to jest doskonała odpowiedź.

0: gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
1: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 15 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma być usunięty z wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jeden z głównych zarzutów, które chcieliby mu postawić posłowie koalicji, zniknie w wyniku poprawek, jakie muszą do wniosku wprowadzić autorzy. Co to oznacza?
1: Bez tego wniosek dotyczy więc już tylko 50 bardziej szczegółowych, ale też mniej ze sobą powiązanych zarzutów. Termin na przedstawienie niemal już gotowej, poprawionej wersji wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu upływa jutro.
0: Tyle, Tomasz Skory.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A dwójka w przyszłości będzie mniej zatłoczona. Drogowcy podpisali umowę na rozbudowę trasy między Łodzią a Warszawą. Na czas prac wprowadzone zostaną pomiary prędkości.
3: Oczywiście priorytetem pozostaje dla nas bezpieczeństwo, ponieważ mówimy o niezwykle zatłoczonej trasie. Wzorem udanej budowy autostrady A1 na czas robót wprowadzimy odcinkowy pomiar prędkości. Uspokoi to ruch, podniesie poziom bezpieczeństwa i przede wszystkim zabezpieczy pracowników, którzy będą wykonywać swoje zadania tuż obok jadących samochodów.
0: Mówił nam Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A wy szykujcie się na Dni Transportu Publicznego w Warszawie. Start już jutro. Czy w czasie akcji komunikacja miejska jest bezpłatna?
4: Bezpłatny przejazd, tak. Jeśli chodzi o Dni Transportu Publicznego, no to jest normalny dzień funkcjonowania WTP. Wtedy normalnie przejazdy są płatne. Bezpłatne przejazdy są w dzień bez samochodu, czyli 22 września. 22 września, dzień bez samochodu.
0: Mówił Tomasz Kunert z ZTM. Szczegóły znajdziecie na wtp.waw.pl. Można już głosować na warszawiankę roku 2026. Kto powalczy o tytuł? Mieszkanki stolicy, które swoją pracą, pasją, zaangażowaniem zmieniają miasto na lepsze w szkołach, szpitalach, organizacjach społecznych, firmach i swoich domach. Akcja potrwa do 4 listopada. Możecie głosować w sieci, wysyłając papierowy formularz. No i podczas miejskich wydarzeń szczegóły znajdują się na stronie plebiscytu. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali 18 listopada. Na koniec porozmawiajmy o modzie. Czerwień, burgund i brąz to modowe topki na jesień 2026.
5: Taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również komierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
6: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie.
5: To takim fajnym rozwiązaniem do łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą.
0: Ze stylistką z Warszawy rozmawiał Michał Dobrołowicz i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 16. A teraz, no cóż, pora zaprosić Was na najświeższe informacje ze świata sportu, z którymi oczywiście Krzysiek Chwaliński tuż potem prognoza pogody.
2: RMF Max.
7: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy RMF Max. Za 3 godziny początek meczu Polska-Ukraina na siatkarskich mistrzostwach Europy. To może być bardzo emocjonujące starcie. Nasi sąsiedzi mają mocny skład, wygrali 4 mecze z rzędu. Biało-czerwoni są niepokonani od 3 spotkań.
8: Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
7: Mówi nasz libero Maksymilian Graniczny, mecz o 18:00. O tej samej godzinie rozpocznie się zaległe spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Raków Częstochowa zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wieczorem Korona Kielce kontra lider tabeli Górnik Zabrze. Pierwszy gwizdek tutaj o 20:30.

0: Termometry dziś będą pokazywały maksymalnie o 17-18 stopni. Jeśli chodzi o niebo, no to będą się pojawiać jakieś przejaśnienia, no ale też tych chmur będzie sporo do końca dnia. No i wiatr wieje głównie słabo, on chwilami wzrasta do umiarkowanego. Biometr niekorzystny cały czas, więc jeżeli czujecie się trochę znużeni, no to jest tego konkretny powód. Jutro za to ma być słonecznie i znacznie cieplej, bo 23 kreski powyżej zera to jest temperatura w cieniu, więc pewnie będzie cieplej.
1: Dzień dobry po 15. Tak sobie myślę, czy jeśli przyjechałam dzisiaj rowerem i przywiozłam sobie obiad na plecach, to należy mi się od siebie jakiś tip, jakiś napiwek za to?
2: O, totalnie.
1: Jestem kurierem po prostu jedzeniowym.
2: Tak, i jeszcze dobrą opinię sobie musisz wystawić.
1: 5 gwiazdek, to zawsze, wiadomo.
2: 5 na 5, szeroki uśmiech.
1: No to z tym szerokim uśmiechem się witamy dzisiaj. Justyna Borycka
2: i Natalia Kawałek, 5 minut po 15, a to już Somber tak pięknie nam śpiewa i daje nam taką chwilkę chillu.

0: Są tacy, którzy mówią, że to najlepsza piosenka na świecie. Tego nie wiem, ale na pewno jest najlepszą wróżbą. I Got a Feeling to Black Eyed Peas w RMF Max. To jest kanał nadawczy, a my jak zwykle po 15 mamy do was super ważne pytanie.
1: Za co lubisz swoją pracę? Mm-hmm. I ja myślę, że we wtorek to już jest bezpieczne pytanie, bo w poniedziałek może wywołać negatywne emocje, ale warto teraz pomyśleć, za co tą pracę lubisz i napisać nam na Messengerze RMF Max, ale tak, żebyśmy się z Natalią nie skapnęły, co dokładnie robicie, bo będziemy oczywiście dzwonić do wybranej osoby, no i wspólnie ze słuchaczami RMF Max spróbujemy zgadnąć, jaki jest wasz zawód.
0: Wiecie, możecie nas trochę wpuścić w maliny, możemy to tak zorganizować, że nas tak trochę podpuścicie, żebyśmy coś kombinowały, ale nie miały pojęcia, o co chodzi. Wiecie, jak to z nami jest. Nas łatwo jest nabrać na różne rzeczy, także bardzo prosimy. Jesteście już całkiem blisko wyjścia z pracy, więc tym bardziej łatwo wam będzie wymyślić, za co swoją pracę lubicie najbardziej. Messenger, RMF Max, tutaj wasze historie przyjmujemy. RMF.

0: Zalia w RMF Max. 17 minut po trzeciej. My teraz nie będziemy kombinować, bo dostałyśmy jasną instrukcję od pani Oli, od naszej zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród.
1: Pozdrawiamy panią Olę.
0: Ola nam powiedziała tak. Dziewczyny, prosty komunikat. Runda bonusowa. Mm-hmm. 550 razy mnożymy teraz wszystkie zgłoszenia.
1: Ja się obawiam, że to może brać się stąd, że Ola wie, jakie miałam oceny z matematyki. I gdybym ja zaczęła tutaj mnożyć, to coś by mogło pójść nie tak. Ale na szczęście od mnożenia mamy ludzi, którzy potrafią to robić bezbłędnie, dlatego przypominamy, razy 550. Mnożymy każdego SMS-a, którego teraz do nas wyślecie. SMS max 7327 za 3,69. Tak się do nas zgłaszacie.
0: A 15 tysięcy złotych jest do wygrania, tak tylko przypomnimy, w jednym z naszych urodzinowych koszy. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, a dodatkowo jak zgłosicie się dzisiaj, to możecie trafić do finału już za chwilę, ale też w piątek, kiedy mamy finał tygodnia, więc no nie ma na co czekać, słuchajcie. Chwytamy telefony i ślemy. Max na 7327.
2: Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
9: Jak zakupy nie tylko

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kaśka, szef oszalał.
2: Co się stało?
1: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
2: Nie oszalał. On wie.
1: Co wie?
2: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
3: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: No i patrzcie, jak jest miło, jak jest przyjemnie, kiedy się zostaje z RMF Max. Alok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Także wspólnie sobie trochę ponurkowaliśmy. Jest 15:32, a my będziemy się teraz bawić.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: To jest zabawa zawodówka, w której jak zwykle zgadujemy zawód kogoś z was. Sporo zgłoszeń dzisiaj przyszło na naszego Messengera i mamy nadzieję, że tego Messengera macie nadal odpalonego, bo to będzie moment też, żeby nam pomóc zgadywać, czym zajmuje się Rysiu, który z nami jest. Cześć Rysiu!
3: Cześć, cześć!
2: O, Rysiu, poczekaj, bo cię tak słabo trochę słyszymy. Gdzie jesteś, co porabiasz?
3: Właśnie skończyłem pracę, także piękny dzionek się zapowiada.
2: No to jeszcze powiedz szybko, za co tę pracę lubisz?
3: No, uszczęśliwam kobiety i dostaję napiwki, także czego lepiej chcieć.
2: Aha.
0: To jest to hasło, które nas przyciągnęło, bo mamy kilka pomysłów, czym możesz się zajmować, ale spokojnie, za chwilę to zaczniemy tutaj rozkminiać wspólnie, także wszyscy, którzy nas teraz słuchają, pamiętajcie, wasza pomoc jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebna, bo ja się obawiam, że my we dwie możemy sobie nie poradzić. Także ale jeżeli macie pomysły, podpowiedzi, piszcie na Messengera od razu.
2: Ekipo RMF Max, wspólnie mamy 90 sekund, żeby zgadnąć, czym zajmuje się Rysiek. Uwaga, czas, start. Rysiu, czy ty pracujesz w jakiejś firmie, czy to jest własna działalność?
3: Firma. Ale można mieć własną działalność w niej.
2: Okej.
0: Sezon w twojej pracy to są święta, ale sezon masz bardziej latem czy zimą?
3: Zimą.
2: Okej. Czy to jest związane ze świętami na przykład Bożego Narodzenia, albo...
3: Tak, dokładnie.
2: Okej,
0: bo chciałyśmy jeszcze zapytać, czy skoro uszczęśliwiasz kobiety i dostajesz częste napiwki, to znaczy, że zdejmujesz koszulki czasem, czy
2: się to nas zaprowadziło na to w tę stronę?
3: Nie, żona by mnie zabiła za to.
0: Okej, dobra. Czy jesteś barmanem? To Justyna pyta.
3: Nie,
0: okej. Viola pyta, czy fryzjer?
3: Też nie.
0: Kelner od Izy, pytanie?
3: Też nie.
0: Kurier?
3: Zgadza się.
2: Ale taki świąteczny?
0: No
2: świąteczny kurier?
0: Ale kurierzy mają wtedy faktycznie dużo, dużo więcej pracy.
2: Patrz, ile nam jeszcze czasu zostało. To jest Patryk, moment, żeby teraz
0: Patryk nam podpowiedział
2: głośne
0: przez Messengera. Dzięki, Patryk.
2: Jej!
3: Brawo.
2: Tak jest, to tak powinno być, słuchajcie.
0: Ale nam szybko poszło.
2: Bardzo dobrze nam poszło. Myślę, że to jest czas, żeby pogratulować sobie, nam, wam i tobie, Rysiu, że masz taką fajną pracę.
3: Dzięki.
0: I że jesteś bohaterem, tak na dobrą sprawę, bo jesteś tym bohaterem. Mam nadzieję, że to
2: wiesz. A ostatnio do świąt zostało w ogóle, nie?
3: No, już zaraz sezon.
0: Czujesz tę presję zbliżającego się sezonu?
3: Nie, jest fajnie.
0: Będzie fajnie. No to
2: na chillu. No słuchajcie, niech nam się ten chill Rysia udziela, a my gramy dalej Temper City Self-Aware w RMF Max, tutaj kanał nadawczy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Trochę wzruszająco, trochę romantycznie. Męskie granie orkiestra o tej porze. Za 20 minut będzie czwarta w RMF Max, a my jeszcze z pogodą się dla was tutaj szykujemy.
2: Żebyście wiedzieli, co się szykuje właśnie na dzisiaj, na jutro, ale żeby nie było tylko, że tam wiecie, pogoda, ważne informacje. Mamy też rozrywkowy aspekt radia, czyli kilka fajnych numerów do zagrania.
1: Będzie Tame Impala nowy chyba, nie?
2: Będzie i będzie też Kygo, Take Me Back, także koniecznie, zostańcie blisko.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

Termometry dziś będą pokazywały maksymalnie o 17-18 stopni. Jeśli chodzi o niebo, no to będą się pojawiać jakieś przejaśnienia, no ale też tych chmur będzie sporo do końca dnia. No i wiatr wieje głównie słabo, on chwilami wzrasta do umiarkowanego. Biometr niekorzystny cały czas, więc jeżeli czujecie się trochę znużeni, no to jest tego konkretny powód. Jutro za to ma być słonecznie i znacznie cieplej, bo 23 kreski powyżej zera to jest temperatura w cieniu, więc pewnie będzie cieplej.

0: te basiki, te gitarki, oczywiście.
1: Doskonałe.
0: Tame Impala, my się tutaj rozpływamy i przypominamy sobie, jak to świetnie wybrzmiało w najnowszym Spider-Manie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, koniecznie lećcie do kina. Nawet jeżeli nie lubicie superbohaterów, to będziecie się bawić fantastycznie.
1: Ja bym poszła nawet drugi raz na ten film.
0: Co, idziemy? Może dzisiaj?
1: Dobra. Okay. Jest to do przemyślenia. Na pewno warto też się zainteresować tymi filmami, serialami, które zostały nagrodzone podczas 78. już gali nagród Emmy. W Stanach to jest rzecz duża, ważna w tym serialowym świecie. No i tam największym zwycięzcą Wdowia Zatoka z 14 statuetkami. Super serial.
0: A w ogóle 14 statuetek. To, jakby,
1: to jest historyczny rekord. Ja nie dostałam jeszcze nigdy żadnej statuetki.
0: A ale trzymałaś kiedyś w rękach statuetkę?
1: Tak, trzymałam. Zresztą zawsze sobie można samemu zrobić. No.
0: Tak. No, to jest prawda. Ale no, słuchaj, Wdowia Zatoka to jest jedno, ale no, kiedy nagroda dla Rancho na przykład? Rancho? Żądam Sprawiedliwości?
1: Dla Rancho należy się najbardziej.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek.
3: Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brikomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
10: A co, jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co, jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
11: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit

0: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: I po reklamie.

0: Jest punktualnie 16 w RMF Max Warszawa. To pora na Flash Anna Łopuszańska. Zapraszam. Leon Korzyński z warszawskiej szkoły filmowej zdobył brązowego studenckiego Oscara za filmę Campatipura Express. Opowiada on o miłości Polaka i dziewczyny z Indii, którą biedni rodzice chcą sprzedać. Gala odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.
1: To dla mnie bardzo duża lekcja pokory, ale też taka wskazówka, że jestem na dobrym torze, trzeba się tego trzymać, ale też to nie chodzi tylko o te nagrody. Najważniejsze jest to, żeby po prostu opowiadać te historie, w które się głęboko wierzy i które sprawiają, że serce ci biegnie trochę szybciej.
0: Wszyscy laureaci Student Academy Awards automatycznie kwalifikują się do ubiegania się o nominację do 99. edycji Oscarów.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Prokuratura poprosiła biegłych o dodatkową ekspertyzę toksykologiczną kierowcy. To są nowe ustalenia naszego reportera. Chodzi o autobus, który w lipcu brał udział w karambolu na Ochocie. Pojazd był sprawny technicznie. Póki co nikomu nie postawiono zarzutów. Śledztwo prowadzone jest pod kątem katastrofy w ruchu lądowym.
3: Też chcemy się dowiedzieć, żeby taka sytuacja nie powtórzyła się za rok, dwa czy za 10 lat, no bo trudno, może będziemy, zastanawialiśmy się nad tym, żeby każdy kierowca miał jeszcze kamerę taką, żeby odczytywać jego, powiedzmy, zachowanie, samopoczucie.
0: Usłyszał od prezesa MZA Jana Kuźmińskiego reporter RMF Max Przemek Mzyk. A my przypominamy warszawiakom, szczególnie kierowcom, że trasa Łazienkowska, Most Gdański i Aleja Wilanowska będą wyposażone w fotoradary. Urządzenia zostaną przeniesione z Mostu Poniatowskiego i Wisłostrady, gdzie żółte skrzynki zastąpił odcinkowy pomiar prędkości. Co o nowych fotoradarach sądzą kierowcy?
4: Bardzo dobrze, bo moim zdaniem to dla bezpieczeństwa przede wszystkim. Moim zdaniem skuteczna metoda, by zwolnić trochę.
5: Pan zawodowo jeździ samochodem?
4: Tak, zawodowo.
5: I jak się obserwuje ludzi, to rzeczywiście zdarza się, że w mieście jakoś drastycznie przekraczają prędkość?
4: No nie, oczywiście, że się zdarza. Przekraczają prędkość cały czas. Szczególnie jak widać po tych kierowcach, po wypadkach, jakie są.
6: Może i prędkość przekraczają, ale to trzeba udowodnić jakoś, prawda? Czyli jak będą fotoradary, może będzie jakoś lepiej, będą przestrzegać bardziej, bo będą przyjmowali mandat.
0: Usłyszała w stolicy Magdalena Greinert. Fotoradary mają stanąć w nowych lokalizacjach do końca roku. Sinfonia Varsovia przygotowała tymczasem masę wydarzeń w ramach festiwalu Nowe Otwarcie. Możecie się załapać, no bo wszystko potrwa do 27 września.
7: 114 wydarzeń. To jest naprawdę dużo, w 3 tygodnie. To jest naprawdę bardzo dużo. Koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, spotkania z mieszkańcami, czy wreszcie wystawa, która się dzieje w 3 budynkach. Mówiąc za troszkę o historii, ale też mówiąc o przyszłości, wreszcie nasza makieta akustyczna naszej tej sali koncertowej.
0: Mówił nam dyrektor Sinfonii Warszawy Janusz Marynowski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: Za oknami dziś pogodowa mieszanka, jutro na termometrach do 23 stopni z plusem, już pełne słońce, ponoć od rana. Tak twierdzą specy od meteo. Jeśli chodzi o wiatr, on będzie wiał głównie słabo, więc też nie powinien przeszkadzać, więc no pewnie w słońcu będzie jeszcze cieplej niż będą wskazywały na to termometry. Natomiast jeśli chodzi o biometr, on będzie korzystny, ciśnienie ma się trochę wahać, ale będziemy się ratować kawą.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
8: 3 minuty po 16, tutaj wciąż kanał nadawczy, a ja bym chciała powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo wielki i ważny dzień dla wszystkich Kielczan. Ja z pochodzenia też Kielczanka.
9: Pozdrawiamy.
8: Dzisiaj jest dzień majonezu. Tego z Kielc.
9: Tak. Ja myślę, że to jest ważny dzień dla całej Polski. Dla jednych dzień święta, a dla innych dzień konfliktu. No, życie.
8: Są też tacy, którzy się cieszą, że każdy inny dzień nie jest dniem akurat tego majonezu.
9: Majonez ma tylko
8: ale
9: jeden
8: myślę,
9: dzień
8: że
9: roku.
8: Przy okazji soundtrack pod tej informacji jest doskonały. Alan Walker, Ava Max to Fate, a z wami Borycka i kawałek jeszcze do 18 w RMF Max.
9: Właśnie zaczynają się wielkie wojny majonezowe. Dajcie głośniej.

0: DJ Godza, Jason Derulo i Melody to oczywiście mi Chico w RMF Chico. Max.
1: Ale co, myśleliście, że odpuścimy tak ten temat majonezu?
2: Nie. Majonezy są zbyt mocno wyryte w naszych sercach i żołądkach, żebyśmy mogły to odpuścić jednym krótkim komentarzem na antenie. Nie, kochani, my z tego zrobimy całą zabawę.
0: Zabawa będzie się nazywała Bitwa na sosy.
2: Tak jest.
0: Wymyśliłyśmy to dziś i będziemy sprawdzać, jakie sosy są najlepsze, ale najpierw, żeby do tej zabawy wejść, musimy wyselekcjonować jednego kandydata bądź kandydatkę, żeby odpowiadał na nasze sosowe pytania. Więc napiszcie nam, albo lepiej, nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max.
2: Z pytaniem, a w zasadzie odpowiedzią na pytanie, jakim sosem jesteś dzisiaj. Interesują nas tutaj historie, uzasadnienia i konkrety. Im więcej konkretów, im gęściej będzie od tego sosu, to tym lepiej. Samo gęste ma się lać na nasze głosóweczki, także prosimy serdecznie, odpalajcie Messengera i nagrywajcie się do RMF Max.
3: Kanał nadawczy RMF Max.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max. Przyciągamy dzisiaj samych fajnych ludzi tutaj na Messengerze. Fajnie, że jesteście. Ekipo RMF Max, pytamy dzisiaj o to, jakim sosem jesteś.
1: A jesteście takimi sosami, że no ja się zrobiłam lekko głodna. Posłuchajmy.
2: Sos ananasowy, słodki, lepki, mała przylepka.
1: No, czyli taki sos do przytulenia. Tak. Takie lubimy, niekoniecznie kiedy do białego się przylepiają.
3: Dzisiaj jestem sosem teriyaki, bo ten dzień był takojako.
1: Ja się zgadzam.
0: To się zgadza, kochani. Pięknie, dajcie jeszcze znać, jakim jesteście sosem na Messengerze RMF Max. Za chwilę dzwonimy i zrobimy bitwę na sosy.
1: Wszystko się zgadza. Jeszcze Kuba do nas napisał, że jest sosem własnym. Pozdro. To też jest super sos.
0: Istnieją takie sosy, ale wolałabym nie pytać jednak o skład tego sosu. Kuba, jak coś, daj znać na Messengerze, okej? Ale prywatnie.
4: Max. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
10: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
11: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: I po reklamie.

0: Gipsy'ego i Formality. Ostatni dzień lata w RMF Max. Do niego jeszcze trochę czasu zostało, ale dziś jest wielki dzień. Dziś jest dzień majonezu i w związku z tym my postanowiłyśmy zagrać z wami w bitwę na sosy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: I jest z nami jeszcze Oskar. Oskar, siema. Oskar, słyszymy się? Halo.
3: Tak, słyszymy się.
2: Super, mamy cię. Super, cudownie. Oskar, jakim sosem dzisiaj jesteś?
3: Dzisiaj jestem sosem mango chili.
2: Super.
0: To brzmi bardzo dobrze. A dlaczego? Masz jakieś wytłumaczenie na to?
3: Powiem tak. Jestem raczej słodko nastawiony, ale jak ktoś mnie zdenerwuje, to robi się ostro. I właśnie odebrałem swoją słodką córeczkę z przedszkola i jakaś dziewczynka zabrała jej kumowego kurczaka podczas zabawy i poskarżyła mi się. No i chyba będzie musiało się zrobić ostro.
0: Oj,
3: no.
0: Oskar, to lepiej z tobą nie zadzierać w takim razie. My przychodzimy tylko z dobrymi wiadomościami i trochę zostaniemy na dłużej w tym świecie sosów. Wymyśliliśmy zabawę Bitwa na sosy. Będziemy podawać ci cały czas parę sosów do wyboru i ty po prostu musisz wybrać jeden z nich i zobaczymy, który według ciebie w takim razie jest najlepszy ze wszystkich, które przygotowałyśmy, okej?
3: Okay? Idealnie trafiliście, bo uwielbiam sosy, także.
0: Uwielbiasz sosy. Fantastycznie. No my też, jak można się już domyślić, co się tutaj dzisiaj dzieje w RMF Max. Dobra, to odpalam teraz taki, wiesz, napięciowy podkład.
2: No bo to jest napięcie. Dobra. Jaki sos jest najlepszy zdaniem słuchaczy RMF Max? Zaraz się przekonamy. Oskar, musztarda czy śliwkowy? Który lepszy?
3: Musztarda.
2: Musztarda czy koperkowy?
3: Musztarda.
2: Musztarda czy czosnkowy?
3: Czosnkowy.
2: O, okej. Okay. Czosnkowy czy mieszany, mieszany?
3: Mieszany, mieszany.
2: Mieszany, mieszany czy ketchup?
3: Mieszany, mieszany.
2: Mieszany, mieszany czy barbecue?
3: Barbecue, ale dobry barbecue.
2: Okej, okay, dobry barbecue czy holenderski?
3: Holenderski może być, no?
2: Okej, okay, holenderski czy tatarski?
0: Co tu się dzieje w ogóle?
3: Tatarski, bardzo lubię tatarski.
2: Dobra, tatarski czy sriracha?
3: Sriracha, oczywiście, bardzo.
0: Szanuję, że się nie pomyliliście w tej nazwie.
2: Sriracha czy curry?
3: Sriracha.
2: Okej, okay, sriracha czy majonez?
3: No tutaj jednak majonez.
2: Mhm, polskie serce masz. Majonez czy jogurtowy?
3: Majonez.
2: Majonez czy mango?
3: Mango.
2: Mango czy sos tysiąca wysp? To jest trudne. Mango?
0: Czyli mango jest zwycięzcą na pewno?
2: Tak, to było ostatnie słowo z tego napięcia. Mango jest najlepszym
0: wygrywa.
2: Sosem.
0: Oskar niestety nam spadł, nie wiem, gdzieś po prostu w
2: to z tych emocji,
0: przepaść,
2: z wrażenia.
0: Przepaść z wrażenia, ale my zaraz do Oskara się jeszcze odezwiemy. W każdym razie Oskar nam wybrał dzisiaj mango jako sos dnia, ale coś czujesz do tej zabawy, będziemy jeszcze wracać w RMF Max.
2: A ja z kolei czuję, że dzisiaj zamiast święta wiadomo którego majonezu, powinnyśmy to zmienić w kalendarzach. Dzisiaj mamy dzień sosu mango, także czego byście nie jedli, mango dorzucacie do wszystkiego.
0: Oficjalnie.
2: Oficjalnie.
0: A no i tak to już teraz w RMF Max w 4:30 piękny czas. Bawcie się dobrze i zostańcie z kanałem nadawczym.
2: To jest piękny czas na kolejny sos.

0: Swedish House Mafia i Lika Lee. Wspaniały jest to duet. Happiness is so sad w RMF Max. Oscara nam wcześniej zerwało, bo wjechał do tunelu. Dlatego pamiętajcie, żeby teraz mieć telefony przy sobie, bo my niedługo będziemy dzwonić.
1: I za nie wjeżdżać do tunelu, nie wjeżdżać.
0: Nie wjeżdżać. Za odebranie telefonu w zabawie urodzinowy deszcz nagród 1000 zł.
1: Gwarantowane, ale walczycie też oczywiście o 15 000 zł, a teraz walczycie najmocniej, bo teraz odpalamy rundę bonusową. Każde wasze zgłoszenie tylko teraz pomnożymy razy 650, więc nie czekaj, łap za telefon teraz. SMS MAX 7327.
2: MAX. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

Extreme FM. Still hold me better at night. Za oknami dziś pogodowa mieszanka, jutro na termometrach do 23 stopni z plusem, już pełne słońce, ponoć od rana. Tak twierdzą specy od meteo. Jeśli chodzi o wiatr, on będzie wiał głównie słabo, więc też nie powinien przeszkadzać, więc no pewnie w słońcu będzie jeszcze cieplej niż będą wskazywały na to termometry. Natomiast jeśli chodzi o biometr, on będzie korzystny, ciśnienie ma się trochę wahać, ale będziemy się ratować kawą.

0: MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max, 16.52, dobrze nas to pobujało, a teraz pobuja nas jeszcze bardziej.
1: Od dzisiaj, słuchajcie, można się zgłaszać po 60 tysięcy bezpłatnych biletów przyjaźni.
0: Fajna akcja,
1: bo te bilety dają taką atrakcję, że przez 7 dni można podróżować pociągami po Niemczech, zupełnie za darmo.
0: Za darmo. I to od Niemca? No to jest najuczciwsza ze wszystkich cen.

0: Reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
3: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Jest 17 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam ponownie. Czytanie dla przyjemności to klucz do zdrowia psychicznego, lepszej kondycji mózgu i dłuższego życia bez demencji, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Książki pomagają także w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%. Na propos czytania, to Singapur rozpoczął 5-letnią kampanię mającą wzmocnić wśród obywateli ten nawyk. Mieszkańcom, którzy zalogują się na rządowej stronie i będą tam rejestrować codziennie czytelnicze sesje, będą wypłacane drobne kwoty. Nie będą to jednak zawrotne kwoty, no bo żeby zarobić jednego dolara singapurskiego, mającego wartość około 80 amerykańskich centów, trzeba czytać przez 50 dni. To teraz temat, który jest po części z tym związany. Sztuczna inteligencja od jakiegoś czasu zabrała się za pisanie książek. Tytuły generowane przez AI zalewają ogólnoświatowy rynek wydawniczy. Eksperci z Warszawy alarmują, że problem powoli zaczyna dotyczyć też Polski.
7: AI w wielu językach już nauczył się pisać książki i faktycznie te książki są wystarczająco dobre. One nie muszą być lepsze niż te, które napisze człowiek, ale wystarczy, że będzie ich bardzo dużo i ten nasz czytelnik po prostu będzie miał ciężko, będzie mógł dotrzeć do książek napisanych przez człowieka. Czytelnik przestanie na to zwracać uwagę, niestety.
6: Mówiła Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie z Warszawy.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Zamiast inwestora miasto. Nikt nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa. W przetargu na prywatnego partnera nie wpłynęła żadna oferta. Inwestycje przy Konwiktorskiej zrealizuje miejska spółka. Co w takim razie obejmuje pozwolenie na budowę?
8: Pozwolenie na budowę obejmuje cały zakres inwestycji, czyli stadion piłkarski, halę sportowo-widowiskową, centrum wsparcia sportu, parking podziemny i zagospodarowanie terenu. Pozwolenie jest prawomocne. Dysponujemy także niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, między innymi tymi wydanymi przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzją środowiskową i pozwoleniem wodnoprawnym.
6: Dobrze, a co w takim razie z terminami?
8: Harmonogram zakłada rozpoczęcie budowy w 2027 roku. Obecnie na to przedsięwzięcie zostały zarezerwowane środki w wysokości 832 milionów złotych.
6: Mówiła nam w RMF Max Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. Warszawska strefa płatnego parkowania została rozszerzona o Saską, Kępę i Odolany. Łącznie jest tam 1580 płatnych miejsc postojowych. Stawki za postój wynoszą od 4 zł i 50 groszy do 6 zł i 40 groszy za godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
6: Zerkamy na pogodowe mapy, a tam jutro słonecznie, pięknie i też ciepło, bo do 23 stopni maksymalnie, więc pewnie w słońcu będzie jeszcze cieplej. Taki wrzesień to rozumiemy i oby tak zostało. Czy tak będzie? Zobaczymy. Nie chcemy się też opierać na długoterminowych prognozach. Natomiast w czwartek ponoć coś tam ma popadać i gdzieś tam to słońce będzie się mocniej chowało za chmurami, ale zobaczymy jak będzie. No i też w czwartek tak do 18 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej. RMF Max.
9: 4 minuty po 17. My was będziemy tutaj jeszcze hitami na maksa częstować, ale wcześniej proponujemy, żebyście się sami poczęstowali kawą, bo my sobie chyba zaraz uzupełnimy zapasy, prawda?
10: Tak, uzupełnimy, ale jeszcze będzie fajna zabawa, w której trochę energii mamy nadzieję wam dodać, bo zagramy sobie w Wii! I będzie dobrze. Siwek i kawałek po tej stronie. Cześć!
9: Stop! Jaki Siwek? Nie ma Siwka, jest Natalia Kawałek, przepraszam.
10: Ale powiedziałam Siwek i kawałek, a nie...
9: nie ma
10: sama, nie przedstawiłam siebie. To Borycka jak coś, a Siwek na urlopie, no.
9: Pozdrawiamy, Siwek, jesteś z nami cały czas w naszych głowach.

0: Dua Lipa z filmu Barbie, czyli Dance the Night, to nam się z całą pewnością dzisiaj udało w naszej playliście. Mam nadzieję, że nóżka wam chodziła, bo nam bardzo. Nóżki, biodra, wszystko, całe ciało.
1: Wszystko nam chodzi, bo też jesteśmy dosyć podekscytowane. Udało nam się kilka rzeczy dzisiaj.
0: Jej!
1: Mi się na przykład udało dzisiaj praktycznie zrealizować cały program.
0: Gratulacje.
1: Za słowem. A to nie są łatwe rzeczy, słuchajcie.
0: To
1: więc
0: nie są łatwe rzeczy, potwierdzam.
1: A tobie co się udało?
0: Mnie się udało dzisiaj uczesać za pierwszym zamachem szczotki, także to nie jest łatwe, bo moje włosy lubią się buntować, dzisiaj się nie buntowały, także dla mnie i moich włosów, dziękuję.
1: Tak jest, teraz czekamy na wasze jakie rzeczy zasługują dzisiaj na co wam się dzisiaj udało, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max, tylko szybciutko, bo czas leci i Fastboy zaraz leci.
2: Kanał nadawczy RMF Max, Borycka i Kawałek.
0: Oj, widzisz, udało się dobrze nas przedstawić, tak, panu lektorowi.
1: Tym razem się udało.
0: Dziękujemy.
1: A to Fastboy, wspomniany z numerem Music Sounds.

0: Witajcie, RMF Max. Właśnie wracam z pracy. Wylałem dzisiaj sos serowy. Ochlapałem sobie moje bordowe pumy. Zamszowe, co prawda za swoje, ale oblałem.
1: RMF.

0: Run, Run River to David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF Max. No to jest moment, myślę, odpowiedni, 18 minut po piątej, żeby trochę się pocieszyć tym, co nam już dzisiaj wyszło, co się udało, jak żyjemy.
1: Zaczynamy czas podsumowań wtorku, bo to jest dobry dzień, żeby sobie podsumować życie, podsumować dzień.
0: Czymś się ucieszyć po prostu.
1: Tak.
0: Jedziemy.
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc
0: Co sukces. Jeszcze mamy?
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc
0: Podwójne nie to sama zupa grzybowa miała być. Czekaj, gdzie jest ten drugi?
1: Gdzie jest ten drugi? Słuchaj, nie mam pojęcia.
3: Udało przetrwać cały dzień w pracy. Właśnie wychodzę i oficjalnie zaczynam urlop.
0: No i o to chodziło właśnie.
1: I dorzucamy jeszcze Bartosza, który nam napisał, że dzisiaj udało mu się nie oszaleć w pracy. To zasługuje na bardzo głośne
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na Dni Otwarte Osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesny luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
15: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
17: AI,
16: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.

0: Deszcz nagród w RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest najlepszy deszcz, jaki może na was spaść. Urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. Mamy dla was naprawdę całą masę fantastycznych rzeczy. Warto chyba przypomnieć, 1000 zł gwarantowane za samo odebranie telefonu, ale nasza nagroda główna w tym tygodniu to 15 000 zł, a za to już sobie można życie ułożyć.
2: Numer już mamy. Będziemy teraz wykręcać i jak zwykle czekamy 6 sygnałów na odbiór.
3: Numer obecnie jest zajęty.
2: Oj.
3: Zadzwoń później lub poczekaj na...
1: Ale jest drugi sygnał.
2: Halo, halo?
4: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, tutaj Justyna i Natalia z RMF Max. Kto po drugiej stronie?
4: Agata.
2: Cześć, Agata.
1: Cześć.
2: Bardzo miło cię słyszeć. Super, że szybko odebrałaś. To jest bardzo dobra wiadomość, bo za samo odebranie telefonu masz już 1000 zł.
4: O, super.
2: To jest radość, na którą czekamy.
4: Bardzo się cieszę.
2: Agata, czy ty się dzisiaj zgłosiłaś do zabawy?
4: Tak.
2: No proszę.
1: Ekstra, rewelacyjnie. Agata, mamy teraz do ciebie pierwszą ważną decyzję do podjęcia, bo opcje masz dwie. Albo zostajesz przy tym tysiaku, albo odkładamy go na bok i walczysz o inne nagrody, w tym 15 000 zł. Jaka jest twoja decyzja?
4: No próbujemy, prawda?
2: No próbujemy, że tak. Super. Trzeba się bawić, Agata. Ty wiesz jakby tutaj co jest 5. Bardzo dobrze. Słuchaj, no to sytuacja jest taka, że mamy 30 koszy z nagrodami. Tych nagród jest właśnie 30. Wśród nich m.in. konsole PS5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne, Instaxy, no i właśnie
1: 15 000 zł.
2: Pięknie. No i teraz pytanie do ciebie, który numer wybierasz?
1: Od 1 do 30. Może masz jakiś taki, który przynosi ci szczęście, który lubisz najbardziej, który ci się przyśnił ostatnio?
4: 6.
1: Szósteczka.
2: Co tam mamy?
1: Dzisiaj pod szósteczką mamy Nutribullet.
2: Na zdrowe jedzonko.
4: Nie wiem, co to nawet znaczy.
2: To my ci już, słuchaj, opowiemy wszystko. Nutribullet to jest taki przyrząd, w którym możesz sobie robić szejki, możesz sobie robić różne pyszne rzeczy, miksować i od razu zabierać je w kubku razem ze sobą.
1: To jest taki bardzo sprytny bajer i bardzo modny przy okazji, także moja droga, będziesz tutaj...
2: Na siłowni będzie szał, słuchaj.
1: Tak.
4: O, dobrze.
2: Ekstra, Agata. W takim razie wszystkiego dobrego ci życzymy.
1: Zostań... I smacznego przy okazji.
2: Tak jest, smacznego przy okazji. Zostań oczywiście z RMF Max, a my tylko przypominamy, że oczywiście też twoje zgłoszenie bierze udział w finale tygodnia, bo być może jeszcze zadzwonimy do ciebie w piątek i zachęcamy, żeby wysyłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 69, jeśli też chcecie powalczyć o 15 000 zł albo inne nagrody z naszych urodzinowych koszy.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
5: To jest nowość RMF Max.

0: sobie czarujemy tę rzeczywistość. Moving to the sun, mimo że to jest ostatni tydzień lata, nieważne. My w kierunku słońca patrzymy jak zawsze i za chwilę będziemy sprawdzać, ile tego słońca nam zostało. Najnowsza prognoza pogody już za chwilę.
1: Podobno jutro ma być naprawdę ładnie, więc skupcie się i słuchajcie dobrze, tym bardziej, że później jeszcze naprawdę niezłe bęgery. Shonda Paul będzie między innymi w RMF Max.
0: Czyli będzie słonecznie, wszystko się zgadza.
2: Reklama.
3: Wakacje zaliczone.

0: www.mobilnetto.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: A co jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
6: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
7: I po reklamie.

Zerkamy na pogodowe mapy, a tam jutro słonecznie, pięknie i też ciepło, bo do 23 stopni maksymalnie, więc pewnie w słońcu będzie jeszcze cieplej. Taki wrzesień to rozumiemy i oby tak zostało. Czy tak będzie? Zobaczymy. Nie chcemy się też opierać na długoterminowych prognozach. Natomiast no, w czwartek ponoć coś tam ma popadać i gdzieś tam to słońce będzie się mocniej chowało za chmurami, ale zobaczymy jak będzie. No i też w czwartek tak do 18 stopni.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Drake i Just The Way You Are w remiksie Davida Guetty. Numer, przy którym cudownie wychodzi się z pracy, cudownie załatwia się ostatnie sprawunki danego
1: dnia. No, ty już czujesz to, tak? Że to też ciebie czeka właśnie w tej chwili. No, taka prawda, kanał nadawczy powoli się kończy. Justyna Borycka.
0: Natalia Kawałek, pięknie wam dziękujemy za dzisiaj.
1: Ale zostawiamy też w dobrych rękach. Za chwilę Graba tutaj wjeżdża. Po 18 też się będzie działo, więc zostańcie z RMF Max.
0: Pa!
2: Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Ponad 82 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 4 milionów złotych ujawnili i zabezpieczyli funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Narkotyki przyleciały z Kanady w przesyłce cargo i były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach.
2: Przesyłkę skontrolowano w terminalu cargo na lotnisku Chopina. Według dokumentacji przewozowej miała zawierać urządzenia przemysłowe i trafić do Niemiec. Jak ustalili funkcjonariusze Straży Granicznej, w przesyłce składającej się z dwóch drewnianych skrzyń znajdowały się urządzenia opisane jako kompresory. Podczas sprawdzania przesyłki pies służbowy oznaczył miejsce, w którym mogły znajdować się narkotyki. To był sygnał dla funkcjonariuszy do dokładnej kontroli zawartości skrzyni.
1: I co zwróciło ich uwagę?
2: Ich uwagę zwróciły także ślady ingerencji w konstrukcję urządzeń oraz zaspawane śruby mocujące, których nie można było odkręcić. Po rozcięciu zmodyfikowanych metalowych butli okazało się, że ich wnętrze wykorzystano jako skrytki, w których znajdowały się pakunki z suszem roślinnym.
1: Mówiła nam w RMF Max Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Jest zielone światło dla rozbudowy A2. Chodzi o 25-kilometrowy odcinek między Łodzią i Warszawą. Drogowcy podpisali umowę z wykonawcą robót na kolejny odcinek trasy.
3: Podpisaliśmy umowę na trzeci z czterech odcinków poszerzanej autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o ponad 25-kilometrowy fragment od granicy województw do węzła Grodzisk Mazowiecki. Za ten fragment odpowiada firma Strawak. Inwestycja będzie prowadzona pod ruchem. Przez cały czas trwania budowy dla każdego z kierunków dostępne będą po dwa pasy ruchu.
1: Na czas prac wprowadzone zostaną pomiary prędkości.
3: Oczywiście priorytetem pozostaje dla nas bezpieczeństwo, ponieważ mówimy o niezwykle zatłoczonej trasie. Wzorem udanej budowy autostrady A1 na czas robót wprowadzimy odcinkowy pomiar prędkości. Uspokoi to ruch, podniesie poziom bezpieczeństwa i przede wszystkim zabezpieczy pracowników, którzy będą wykonywać swoje zadania tuż obok jadących samochodów.
1: Mówił nam w RMF Max Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Brązowy studencki Oscar w rękach Leona Korzyńskiego z Warszawskiej Szkoły Filmowej. To za filmę Kampatipura Ekspres o miłości Polaka i dziewczyny z Indii, którą biedni rodzice chcą sprzedać.
4: To dla mnie bardzo duża lekcja pokory, ale też taka wskazówka, że jestem na dobrym torze, trzeba się tego trzymać i konsekwentnie iść tą drogą, ale też to nie chodzi tylko o te nagrody. Najważniejsze jest to, żeby po prostu opowiadać te historie, w które się głęboko wierzy i które sprawiają, że serce ciebie trochę szybciej.
1: A o tym wszystkim mówił oczywiście laureat. Gala odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Ze ścian kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 28 zniknie pseudograffiti. Bazgroły czyszczone są laserem, gorącą parą wodną, chemicznie, a także szlifowane ręcznie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
1: Jak wyglądają pogodowe mapy? Na jutro całkiem fajnie. Jutro trzeba korzystać z pięknej pogody w Warszawie, bo niestety w czwartek znów wrócą do nas chmury i te chmury będą deszczowe. Natomiast pokaże się też trochę słońca w czwartek, ale korzystajmy ze środy, bo środa będzie piękna, słoneczna, ciepła do 23 stopni maksymalnie. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc on też nie będzie nam przeszkadzał, nie będzie obniżał tych wartości. Wręcz przeciwnie, powinno być naprawdę bardzo przyjemnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
5: Cześć, witajcie w ten piękny dzień, wtorek po 18. Przemek Grybowski, witam was wrześniowo i oczywiście bardzo przebojowo. A co się dzieje na liście Hobbence? Sprawdzimy to już za 2 godziny od 20. Teraz kandydaci do jedynki w tym tygodniu. To na pewno może im się udać Tempe City w kawałku Self Aware. To jest hit, który w tym roku zauroczył nas dwa razy. W rozpędzonej, tanecznej wersji od Lumixa. No i w wiralowej od chłopaków z tej ekipy. Która lepsza? Tempe City teraz

Oczywiście nie skakał przez ogień i jeżeli ktoś tego nie przeżył, takiego ognicha jeszcze z kiełbaskami w tym sezonie, no to jeszcze będzie można sobie takie zorganizować, zanim naprawdę zrobi się zimno. Przymrozków na razie nie widzę na horyzoncie. Teraz kolejna nowość wrześniowa, jesienna, już tak trochę w RMF Max, Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Brytyjczyk Silva Bumpa i jego wersja On Tonight. Można świętować przy tym bicie dzień kropki. A dlaczego takie dziwne święto w kalendarzu? Kto to w ogóle wymyślił i po co? Kto to, nie wiem. Brzmi niepozornie, ale chodzi tak naprawdę o kreatywność i odwagę, żeby zacząć się coś najprostszego ruchu, choćby właśnie od jednej kropki, a nie sobie tylko tłumaczyć, że mi się nie chce, że może jutro. No to niech nam się wszystkim zachce, a energii doda nam na pewno Bruno Mars. To przed wami w RMF Max, wróci też Dua Lipa. RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: I po reklamie.

Można powiedzieć, że ten gość, Ajcz, staje się u nas coraz bardziej popularny niż u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. Ale tutaj w tej wersji także Mata. Ajcz i Mata. Kto by pomyślał, że Mata wkręci się w klimaty disco właśnie w tym numerze, w odświeżanym disco klasyku Ring My Bell, Polish Remix. No to może to będzie taka jedynka w dwóch krajach, słuchajcie. W Wielkiej Brytanii, u nas w Polsce na liście Hot Bands. Ale by było, głosujcie na rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość z poczekalni. Wrócił do nas wrześniowo Wiz w MC, jego Falling Stars.

0: Adam Flux, nowość od Axwella, Whatever Turns You On. To jest ten czas, czas na wiadomości dla grzybiarzy, co tam dzisiaj w lesie, słuchajcie. No, nic się nie zmienia od wczoraj. Grzyby wciąż sobie rosną i jeszcze są, jakby co. To może dodam, że teraz jest to również sezon na najlepsze polskie jabłka. Jaka będzie pogoda, czy na zbieranie jabłek i na grzyby, sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchanie przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat!
2: A gdyby tak mieć więcej miejsca? Płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
6: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
11: Warszawa 95 i 8 FM.
12: Jak wyglądają pogodowe mapy? Na jutro całkiem fajnie. Jutro trzeba korzystać z pięknej pogody w Warszawie, bo niestety w czwartek znów wrócą do nas chmury i te chmury będą deszczowe. Natomiast pokaże się też trochę słońca w czwartek, ale korzystajmy ze środy, bo środa będzie piękna, słoneczna, ciepła do 23 stopni maksymalnie. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc on też nie będzie nam przeszkadzał, nie będzie obniżał tych wartości. Wręcz przeciwnie, powinno być naprawdę bardzo przyjemnie.

0: Wait So Long, Swedish House Mafia, już tak prawie wieczorowo w RMF Max. No prawie, bo dzień szybko robi się wyraźnie krótszy. Już mamy tygodnia i tego słońca mniej niż 13 godzin. No to tak wieczorowo zostańcie z RMF Max, będą dobre bity. Wróci Alan Walker od 20 listach Hot Bands. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Równiusieńko połowa września. Zobaczmy zatem, co jeszcze w tym tygodniu możemy robić w Warszawie i okolicach. A trochę tego jest. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od trwającego Avant Art Festival 2026, w ramach którego już jutro o godzinie 18.30 zobaczycie w kinie Illusion znakomity dokument o San Ra. 18.30 kino Illusion, powtarzam. Następnie pół godzinki później w TR Warszawa Alameda. Do usłyszenia na żywo i jeszcze o 21.15 w Pardon, to tu grupa The Next prosto z Australii. Warto dać im szansę. Koniecznie. Co jeszcze, bo przecież na tym nie koniec. Dzisiaj w resorcie komedii trochę się dzieje. Po pierwsze, spektakl o tym, że po co mieć przyjaciół, skoro można mieć rację, punktualnie od godziny 20. Jeszcze przecież na tym nie koniec, bo Bartek Młynarski również w klubie komediowym będzie testował swój najnowszy stand-up. Początek 20.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Warszawa 95 i 8 FM.
8: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Szef PKO Radosław Piesiewicz, który usłyszał zarzuty w śledztwie w sprawie zonda krypto, nie wyjdzie na wolność. Jak sytuację w PKO komentuje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski?
9: No mam nadzieję, że tutaj decyzje zarządu będą na tyle twarde i wiarygodne, że nasza interwencja nie będzie już potrzebna. Natomiast my przez cały czas oczywiście będziemy obserwowali sytuację.
8: Rafał Trzaskowski kontroluje PKO, ponieważ polskie prawo nakazuje prezydentowi Warszawy nadzorować wszystkie stowarzyszenia, które mają siedzibę w stolicy. Pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest jeden z dotychczasowych wiceprezesów, Marian Kmita. Tak zdecydował zarząd PKO-u.
7: Słuchacie RMF Max.
8: Zwrot akcji w sprawie modernizacji ośrodka Polonia. Miasto bierze sprawę w swoje ręce, ponieważ w przetargu na prywatnego partnera nie wpłynęła żadna oferta. Inwestycje przy Konwiktorskiej zrealizuje miejska spółka.
10: Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego wymagała od wykonawcy sfinansowania całej inwestycji z własnych środków i utrzymania obiektów przez 20 lat. Podmiotów zdolnych podjąć takie zobowiązanie jest w Europie kilka i to one tworzyły całą pulę uczestników tego postępowania. Do samego składania ofert dopuszczone były 4 firmy.
8: Co dalej będzie się działo z inwestycją?
10: Przy inwestycji tej skali równolegle z prowadzonym postępowaniem przygotowuje się warianty realizacji. Zrobiliśmy to, dzięki temu dziś możemy kontynuować te inwestycje. Mamy prawomocne pozwolenie na budowę, pełne prawa do projektu i zabezpieczone środki finansowe.
8: O tym wszystkim mówiła Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. A teraz wszystkie jesieniary i jesieniarze dają głośniej, no i wiadomo, fani mody, porozmawiajmy o tegorocznych trendach.
11: Wchodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize. Radą.
12: Czyli ubrania dopasowane?
11: Tak, ubrania dopasowane, ale to też już jest zauważalne na przykład też w garderobie męskiej.
12: Kolory to jakie?
11: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. W tamtym sezonie były bardziej rozwielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
8: O nowych trendach w modzie ze stylistką z Warszawy Martą Zalegą rozmawiał Michał Dobrołowicz. A kto lubi się angażować w różne akcje, pomagać innym zupełnie bezinteresownie, no to świetnie się składa, bo Szlachetna Paczka w stolicy i nie tylko poszukuje wolontariuszy. Potrzeba około 3000 osób.
13: Pomaganie jest uzależniające, że jeśli widzimy ten realny wpływ nas na tych ludzi, na świat, który nawet chociaż troszkę im zmienimy, to jest dające taką dużą satysfakcję, taki ogrom empatii.
8: Mówi Monika Szczepaniek, wolontariuszka Szlachetnej Paczki w Warszawie.

0: Pogodowe mapy na jutro prezentują nam się naprawdę wybornie, a to dlatego, że ma tutaj dominować słońce w Warszawie. To słońce nie będzie miało konkurencji, no i do 23 stopni maksymalnie, więc pewnie będzie jeszcze cieplej. No taką jesień to rozumiemy i bardzo dobrze by jak najdłużej tak było. Natomiast no, z tego, co mówią specy od Meteo, co pokazują najnowsze modele synoptyczne, to w czwartek trochę więcej chmur i może przelotnie popadać, ale też będzie trochę słońca.
1: Cześć, witajcie po 19:00, no o tej porze wrześniowo to już mówi się dobry wieczór. U nas taki klimat jesienny już panuje, naprawdę jesieniary opanowały kuchnię RMF Max, pojawiły się różne jesienne herbatki i do herbatki o tej porze Gipsy Go i Formani, ich ostatni dzień lata.

Taki numer bardzo filmowy, powiedziałbym, Alan Walker i Ava Max, ich Fate. No to może niedługo wieczór filmowy, może ktoś sobie przypomni klasyk akcji, czyli Ściganego, bo ten ścigający Tommy Lee Jones ma dzisiaj swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, niech tam sobie jeszcze trochę pościga, a ja ścigam nowości. No i jest tutaj coś mega, mega z listy Hot Bands. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermat, zróbcie głośniej, co tutaj się dzieje w tym numerze. Take it slow.

Ramblin' In, wersja Cyryla. Mam wiadomość dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze. 15 września urodził się Ettore Bugatti. Człowiek, którego nazwisko ponad 100 lat później chyba nadal kojarzy się z jednymi z najbardziej ekskluzywnych i najszybszych samochodów świata. No, nie są to tanie fury. A ile tam spalania naprawdę, ile to kosztuje, żeby się takim Bugatti przejechać przy tych cenach benzyny? Nie, to nie chcę, nie. No chyba, że ktoś mi da, to bym się przejechał. A za chwilę dojedziemy sobie gdzieś do celu z męskim graniem. Zostańcie z RMF Max.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kaśka, szef oszalał.
5: Co się stało?
4: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
5: Nie oszalał. On wie.
4: Co wie?
5: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Martipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciej.
11: Tu Kasia.
12: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
13: Hej, I'm Ed Sheeran.
14: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Warszawa 95 i 8 FM.

Highly Give Me One More Chance for Romance. Pierwsza, najlepsza wersja od ekipy Accent. Teraz numer, który polecam na ćwiczenia i na siłownię, w szczególności, że muzyka podczas treningu może sprawić, że wysiłek wydaje się mniejszy, słuchajcie, tak więc jak trenujemy, to zawsze z jakimś dobrym bitem najlepiej, szczególnie kiedy tempo utworu pasuje do naszego ruchu, no to jak ktoś chce się rozpędzić na bieżni, to ten kawałek będzie pasować idealnie. To nowość, trendsowa nowość od Armina van Burena w RMF Max. Everlasting, i od razu będzie wam się robiło wszystko łatwiej.

0: dobrą stronę idzie z nami wieczorowo Dawid Podsiadło. Ciekawe, w którą stronę pójdzie sobie książę Harry po urodzinach. Dzisiaj świętuje. Przyszedł na świat 15 września w 1984 roku, więc dzisiaj kończy 42 lata. Niedawno był taki mały. Ja się tylko zastanawiam, czego taki książę może sobie życzyć na urodziny, jak ma chyba prawie wszystko i tak u niego pięknie. Tak by się mogło wydawać. Może spokoju, żeby paparazzi go nie dogonili. Albo chciałby jakąś fajną piosenkę usłyszeć, no to niech usłyszy w RMF Max. Za chwilę Kygo, jego Take Me Back. RMF
1: Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: Kto, no wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
13: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
14: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: I po reklamie.

Pogodowe mapy na jutro prezentują nam się naprawdę wybornie. A to dlatego, że ma tutaj dominować słońce w Warszawie. To słońce nie będzie miało konkurencji. No i do 23 stopni maksymalnie, więc pewnie będzie jeszcze cieplej. No taką jesień to rozumiemy. I bardzo dobrze by jak najdłużej tak było. Natomiast z tego, co mówią specy od Meteo, co pokazują najnowsze modele synoptyczne, to w czwartek trochę więcej chmur i może przelotnie popadać, ale też będzie trochę słońca. We'll be right back.

0: Luza, Tame Impala i nasza nowość w RMF Max. I rzeczywiście, no, dzisiaj przegrywają, bo nie ma ich w zestawieniu listy Hot Bands, ale możecie to naprawić. Zagłosuj na rmfmax.pl, sprawdźcie swoich ulubionych wykonawców. Będą fajne nowości. Za kilka minut zaczynamy, otwieramy nową dziesiątkę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Część wydarzeń już trwa, ale jestem pewna, że na część zdążycie. Zobaczmy, co jeszcze w tym tygodniu możemy robić w Warszawie i okolicach. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od trwającego Avant Art Festival 2026, w ramach którego już jutro o godzinie 18.30 zobaczycie w kinie Iluzjon znakomity dokument o San Ra. 18.30 kino Iluzjon, powtarzam. Następnie pół godzinki później w TR Warszawa Alameda. Do usłyszenia na żywo i jeszcze o 21.15 w Pardon, to tu grupa The Nex prosto z Australii. Warto dać im szansę. Koniecznie. Co jeszcze, bo przecież na tym nie koniec. Dzisiaj w resorcie komedii trochę się dzieje. Po pierwsze, spektakl o tym, że po co mieć przyjaciół, skoro można mieć rację, punktualnie od godziny 20. Jeszcze przecież na tym nie koniec, bo Bartek Młynarski również w klubie komediowym będzie testował swój najnowszy stand-up. Początek 20. Yeah.

0: MediaMarkt. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Warszawa 95 i 8 FM.
11: Dobry wieczór, witajcie we wtorek po 20. No to sprawdzamy po szkole najważniejsze hity dzisiaj na liście Hot Bands. Będą też nowości za kilka minut od dziewczyny z Cat's Eye. Głosujecie na rmfmax.pl. Są fajne premiery, sprawdzajcie poczekalnie. A zestawienie otwiera gość z Ameryki. Moonlight

0: Ocean House, tak, słoneczny, morski house, na razie w poczekalni listy Hobbens od projektu Jubel. Teraz kolejna nowość w zestawieniu, wracają do nas dziewczyny z Cat's Eye, ale to był casting, bo było ponad 120 tysięcy zgłoszeń z całego świata do programu The Debut Dream Academy i wybrano wtedy 20 uczestniczek, no i ostatecznie zespół tworzy 6 dziewczyn z różnych stron świata, a nazwa Cat's Eye pochodzi od kamienia kocie oko, bo pomysł był taki, że kamień wygląda inaczej zależnie od kąta patrzenia i podobnie każda z 6 dziewczyn ma wnosić do grupy własny charakter i styl. I tak chyba jest. Dziewczyny debiutują na miejscu 9, Cat's Eye w numerze Animal.
1: RMF Max 9, numer 9.

Nasza prima balerina, nie mylić z baleronem. Dzisiaj miejsce ósme to Margaret w RMF Max. Teraz nowość od DJ-a Marshmello. To producent, który wciąż ukrywa swoją tożsamość, występując wyłącznie w charakterystycznym białym hełmie, który przypomina piankę Marshmello. No i stąd właśnie taki pseudonim. Często zaprasza gwiazdy, no i teraz nowe odkrycie, nowe głosy z Kanady. Śpiewa dla niego Cameron Whitcomb, no i czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla numeru Hello. Cut.

0: David Guetta, Yalok, to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. David Guetta to taki muzyczny kameleon, jeśli chodzi o muzykę taneczną i imprezy. Na początku kariery to miksował nawet w małych paryskich klubach Italo Disco, a nawet Soul, trochę R&B i dlatego potrafi odnaleźć się w różnych klimatach. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania i sprawdzimy, gdzie ląduje Zalia. Będzie też nowość od Chrisa Lorenzo.
1: Max. Reklama.
2: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvite Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
7: I po reklamie.
10: Tu Kasia.
11: Jestem Radek, a to moja ekipa.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Cześć, tu Daria Zawiałow.
14: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Warszawa 95 i 8 FM.
16: Numer 6.

muzykę house, no to witajcie w klubie. Spotykamy się na liście Hot Bands i głosujemy także na ten kawałek nowości tego tygodnia w RMF Max. Jazzy i Chris Lorenzo polecają się w numerze Invisible i chciałbym usłyszeć ich jutro, może już w zestawieniu. Teraz numer, który mam osobiście wysoko, bardzo wysoko na swojej playliście ulubionych, to Swedish House Mafia. Widzę, że też kochacie. No i dzisiaj już pierwsza piątka. Kto ma ciarki słuchając Happiness is so sad. Max 5 numer.

0: Dobry klimat nam tutaj zrobili, musicie przyznać. Nowi wykonawcy to Nearly i Major League w numerze Wasted. Ten numer bardzo nas kręci. Sprawdzajcie nowości, głosujecie na rmfmax.pl. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Oscar Sims, który ten rok może zaliczyć do chyba najbardziej przebojowych w ogóle w karierze. Aż się boję przewidywać, co będzie w 27. Pewnie będzie ciąg dalszy. Oscar Sims i jego Bez końca.
1: RMF Max 3. Numer 3.

Oni bardzo dobrze sobie to wymyślili, bo to początkowo była trójka przyjaciół, Meduza, ich nowość Weekend, a skoro tak, to jeden może występować na przykład gdzieś na festiwalu w Europie, a drugi w Stanach Zjednoczonych i tak czasami robią. Meduza, ich Weekend, też czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Do Weekendu jeszcze trochę, na miejscu trzecim we wtorek Oscar Sims bez końca, na drugim rozpędza się Eli Oaks i Lavinia Reasons, a kto wraca na miejsce pierwsze? No proszę bardzo, wiralowy hicior z internetu, ponownie na szczycie w Polsce. Tempy City i ich wersja Self-Aware. One. One. One. One.

0: No i zacnie Tempe City wracają na miejsce pierwsze listy Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Mam tutaj dobre bity wieczorowo. Będą fajne nowości. Wróci topik. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Chwila przed 21 we wtorek, to już czas najwyższy zacząć myśleć o środzie w Warszawie i okolicach. No to spójrzmy w takim razie, co będziemy mogli robić. Gary Jęcińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Na ten koncert chyba najbardziej słuchacze i słuchaczki RMF Max czekają. The Pussycat Dolls na Torwarze już jutro o 20.30 przy Łazienkowskiej. Warto wpaść wcześniej, jeżeli macie ochotę zająć dobre miejsca, ale z koncertowych wrażeń to przecież nie wszystko, bo cały czas w Warszawie trwa Avant Art Festival 2026, w ramach którego m.in. możecie zobaczyć w kinie Illusion już jutro o 18.30 dokument o Sun Ra, następnie pół godziny później o 19.00 w TR Warszawa usłyszeć Alamedę na żywo i jeszcze na dokładkę w Pardon, to tu grupę The Next prosto z Australii, 21.15 start. Tradycyjnie w Spotify Jam Session, który rozpocznie się od 21.00.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 35.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
13: Hi, this is Britney Spears.
14: Hi, this is David Guetta.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Pierwszy dzień może nam utrudniać wstawanie, ale nie przy takim bicie. Polecam także wieczorowo Dub Dogs, How Does It Feel? Jakby co, to wiecie, kto budzi was najlepiej. Oczywiście RMF Max, nasza nowa poranna ekipa, już chyba śpi, bo będą z wami od 5.30. My jeszcze nie zasypiamy. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Mam kolejną nowość, która dzisiaj nie zmieściła się niestety w liście Hot Bands, a to jest naprawdę fajna nuta. Wraca do nas DJ z Niemiec, Topic i Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

0: Club Can Head On Me, Florida, numer, który nakręcił dla niego David Guetta. Polecam także na spacery, ale wiecie co? Okazuje się, że nie trzeba robić wszystkich kroków podczas jednego spaceru, bo krótkie przejścia w ciągu dnia też się sumują. Tak to można sobie tłumaczyć. Zostańcie z nami, za chwilę wróci Madison Mas, no i tako w słynnym Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: I po reklamie.

Let's go, here we go. Tego słuchaliśmy na początku wakacji, kiedy jeszcze tam piłkarze biegali po murawie. Shakira mundialowo. Czas szybko leci, ale jest na to pewien sposób. Muzyka może zmienić nasze odczuwanie czasu. Czasami to może też ten czas przyspieszyć jednak, bo przy ulubionych utworach droga czy trening potrafią wydawać się krótsze. Mózg po prostu mniej uwagi poświęca samemu upływowi czasu. Tak więc jak jedziesz albo szykujesz się na trening, to musisz dołączyć ten kawałek do swojej playlisty. Nasza nowość w RMF Max. Wraca ekipa Fast Boy w numerze Music Sounds.

0: Chico, taki wieczorny klimat zrobił Chico, Jason Derulo i DJ Goya. Teraz nowość w RMF Max. Numer, który może kojarzycie, na przykład z TikToka, polski wykonawca MJ Deli i jego Deli Supreme. I jednocześnie macie takie wyzwanie, jest challenge na wieczór. Zróbcie głośniej, posłuchajcie w całości i spróbujcie zapisać wszystkie słowa, wszystkie wersy, bo jest dość szybki. MJ Deli.
1: To jest nowość RMF Max.

0: się, to szkoda kończyć i ciężko się pożegnać. Ring My Bell, wersja DJ-a Aicha. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wtorkowe spotkanie. Po 22 nie zabraknie też dobrej nuty i tak do rana, a my słyszymy się, tak już wiecie, popołudniowo-wieczorowo. Zapraszam was w środę od 18, a od 20 jutro nowe wydanie Listy Hop Bands. Będą fajne nowości, ja tu jeszcze trochę zostaję i będę przysłuchiwać. Do jutra, cześć!
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałów.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%